Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

diabłem.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wy nie śpicie, wiemy doskonale od 5:30.
2: Ja dopiero wstaję. Tak naprawdę. 5:30. Nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. A wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.
0: Najlepsze to jest to, że jesteście od samego rana razem z nami, razem w RMF Max. No to pochwalcie się, która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, gdzie jesteście już dzielni.
1: I jak już nam nagracie głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, to pamiętajcie, żeby jeszcze dodać, skąd jesteście, bo przecież pozdrawiamy absolutnie wszystkie miejscowości w Polsce.
3: Jaka praca nie śpi i dlaczego jest z tego dumna? Hej!

0: Tak właśnie robimy, kiedy wlatują bęgery na antenę RMF Max. I się przy okazji oblizujemy. To oczywiście kaca i kawałek anim, ale wstawać nie udawać.
1: A mamy dla was ciekawostki od rana. Słuchajcie, koniec z podglądaniem sąsiadów. Ma być rewolucja balkonowa. Co się stało już od tego weekendu? Weszły nowe przepisy. Teraz jak budują nowe budynki, nowe balkony, no to będą musieli postawić taką sensowną przegrodę między balkonami, takim właśnie obok siebie. A nie, wystarczy jakaś krateczka, czy coś tam. Wiesz? Także no, zmiany.
2: Szkoda. To teraz będzie można podglądać sąsiada tylko uszami, no.
1: Albo w tę przegrodę między balkonami trzeba będzie sobie po prostu wstawić Judasza.

0: Żaden budzik nie obudzi was tak przyjemnie jak Ed Sheeran rano, jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: A już punktualnie zaraz, o godzinie 6, flash informacyjny, najważniejsze informacje o poranku. Koniecznie zostańcie.
0: Koniecznie.
2: No i sprawdzimy oczywiście, jaka praca nie śpi i jest z tego dumna, słusznie.
3: Słuchacie RMF Max, a to jest Flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Szokująca sprawa z Inowrocławia. Fundacja Zwierzoluby odebrała blisko 200 zaniedbanych zwierząt, które przebywały w tragicznych warunkach. Skuteczną interwencję przeprowadzili lokalni społecznicy we współpracy z przychodnią weterynaryjną, co wolontariusze zastali na miejscu.
4: Na miejscu zastaliśmy klatki ustawione od podłogi po sufit. Na 10 metrach kwadratowych tych klatek było około 40. W nich było od 170 do 200 zwierząt. Zwierzęta biegały też luzem na między nogami. Były też ciężkie do wyłapania. Chowały się w kanapy, w szafy, gdzie wiły sobie gniazda. Widok był bardzo smutny, bardzo przykry. Zwierzęta stłamszone, niektóre anemiczne, króliki z przerośniętymi pazurami, jeden z wyrwanym pazurkiem.
3: Powiedziała w rozmowie z naszą reporterką Paulina Hańska z Fundacji Zwierzoluby Inowrocław.
5: To jest RMF Max.
3: Kryminalna sprawa. Podpalacz, który doprowadził do pożaru samochodu i sklepu w Bydgoszczy, usłyszał zarzuty, co grozi 44-latkowi. O tym już teraz. Monika Jędrzejewska.
6: Mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia mające chuligański charakter. Przypomnę, że do zdarzenia doszło na początku września przy Gdańskiej w Bydgoszczy. Dyżurny policjant otrzymał zgłoszenie o pożarze auta i o osobie, która rzuciła w pojazd butelką. W ten sam sposób sprawca doprowadził do pożaru dachu pobliskiego sklepu spożywczego. 44-latek został zatrzymany w poniedziałek na terenie Śródmieścia. Usłyszał już zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Teraz grozi mu nawet do 5 lat więzienia.
3: Ustaliła reporterka RMF Max. Szybko przenosimy się do Wrocławka. Teatr Impresaryjny rozszerza ofertę warsztatową. Najnowszą propozycją jest rekwizytornia. Kto może z niej skorzystać? O tym Bartek Seklecki.
7: Warsztaty rekwizytornia są adresowane do grup przedszkolnych i szkolnych. Poprzez zabawę oraz artystyczne działania uczestnicy będą rozwijać wyobraźnię, kreatywne myślenie, a także zdolności manualne. Warsztaty rekwizytornia poprowadzi Jolanta Szymanek. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdziecie na stronie Włocławskiego Teatru.
3: Podaje reporter RMF Max. Teraz kulturalna propozycja. Październik w Inowrocławiu upłynie pod znakiem wybitnych koncertów, wernisaży oraz wyjątkowych spotkań muzycznych. Przed nami 7. już edycja Ino Classic Festival. O szczegółach i gwiazdach tegorocznego programu opowie Karolina Stramowska.
8: Przez cały miesiąc w Inowrocławiu odbywać się będą wydarzenia z udziałem artystów z Polski i zagranicy. Święto Muzyki zainauguruje 1 października bezpłatnym koncertem w sali koncertowej imienia Iryny Dubiskiej. Jednym z głównych punktów programu będzie zaplanowany na 6 października w Teatrze Miejskim koncert cenionej formacji Gospel Joy, który wystąpi na scenie wspólnie z Mietkiem Szcześniakiem. W bogatym kalendarzu festiwalu znalazły się także recitale, wystawy sztuki oraz koncerty jubileuszowe.
1: Dzień dobry, już jest minutka po 6, także wstajemy, bawimy się razem z wami. To jest Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek.
1: I mów, co to są.
2: To są wyjątkowe chwile, że raz się możemy z nami słyszeć.
0: Poczekaj, co?
2: Wy nas możecie słyszeć, a my was.
0: A my was i zaraz będziemy słuchać waszych głosówek. To już jest... tutaj wszystko mówimy.
2: Tego każdy nie może, no.
1: Poniedziałek na pełnej petardzie.

0: co tu się dzieje, znaczy wydarzyło i działo teraz przed momentem. Alan Walker, Ava Max i prawie 7 minut po godzinie 6 to jest pora, kiedy pytamy was oczywiście o to, która praca nie śpi.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest z tego oczywiście najdumniejsza na świecie. No i dostaliśmy od was takie wiadomości.
4: Ło, ludzie, ile my wiadomości od was dostaliśmy. Tych wiadomości jest cała masa na naszym Instagramie. Wszystkich was kochamy, wszystkich was uwielbiamy. Nie śpią spawacze, nie śpią kierowcy autobusu. Wszyscy już są na nogach i to jest właśnie to, o czym najbardziej chcielibyśmy usłyszeć od was o poranku. Po prostu, że z nami jesteście.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: I wszystkich przytulamy i dla wszystkich gramy Mroza i Kasperczyków. Wszystko, czego chciałem. To jest 7 minut po godzinie 6, to jest wstawaj, nie udawaj.
3: To tak jak ja.
4: Ale ty też wszystkiego chciałeś, czy co?
3: Chciałem tego, tamtego i trochę tego.

0: DJ Goya, Michiko. Ach, słyszałem ten numer jak przynajmniej dwa razy w weekend, jak jechałem samochodem i było znakomicie, tak jak teraz. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, siemanko wszystkim.
1: No i rzeczywiście, wstajecie i nie udajecie. Jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Ja jestem dumna ze swojej pracy, ponieważ jestem kierowcą. Kiedy ja wychodzę do domu, to inni są dopiero w połowie pracy, dlatego jestem z niej dumna. I no pozdrawiam z Zabrza.
0: No i słusznie.
3: My też jesteśmy dumni. To jest, słuchaj, powód do dumy. Jesteśmy dumni.
4: Spawacz z Włocławka pozdrawia.
0: To wow. Jest Gosia.
1: Gosia Spawacz.
0: Piątkę.
1: Naprawdę, samych tych. Dobra, nieważne.
5: Pracuję w żłobku, będę pilnować waszych bąbelków.
1: To ja chyba idę w spanko.
3: Czujemy się zaopiekowani, opiekujemy się wami do 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Która praca nie śpi, cały czas możecie przysyłać nam głosówki, przytulamy wszystkich.
1: Bez was nie ma tego programu.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
12: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
13: Volkswagen.
14: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.

0: skocznie i się skacze i robi się triki.
1: Dobra, super. Sukces to sukces. Tak, nie? Polak wygrał, więc od razu jesteśmy w tym najlepsi, nie? Tak. I skoro to jest sport, gdzie się jeździ, skacze, to na bank Małyszek skończy już Dakar, to weźmie w tym udział.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No Małysz jak to Małysz, lata, skacze, pełny serwis, no.
0: No ale Dawid skakał też. To...
1: Leć,
0: Dawid! Może bez nart i z góry, ale mistrzu.

0: stawia na równe i to obie nogi. Alex Moren od samego rana o 6.36 w RMF Max.
1: To podobnie jak sytuacja, w której zastanawiasz się, gdzie
0: rany
1: są moje klucze?
0: Rany, ludzie. I to jest ta zabawa, w której Mateusz chowa klucze, a wy zgadujecie, gdzie te klucze są, nagrywając nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
2: Co ważne, nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma.
2: Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Wymyślcie coś fajnego, zróbcie innym dzień, sobie zróbcie, nam zróbcie dzień. I powiedzcie mi przede wszystkim, gdzie są moje klucze?
0: Nagraj nam głosówkę, byku. W czym Mateusz dzisiaj schował klucze?
1: Dobra informacja jest taka, że jak inni nagrywają głosówki, a wy tych kluczy u siebie naprawdę szukacie, to może ktoś wam akurat podpowie.
2: No właśnie.
1: Nagraj głosówkę.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Jest jedna liczba, którą warto poznać. Rata twojego nowego auta. Sprawdź ją podczas dni otwartych samochodów używanych w Toyota Jaworski Auto. Niezawodne samochody używane, atrakcyjne oferty i finansowania dopasowane do twoich możliwości. Nie patrz tylko na cenę. Przyjedź i zobacz, jakie auto możesz mieć w niskiej miesięcznej racie. Dni otwarte od 21 do 30 września w Toyota Jaworski Auto, ulica Okrężna 2G we Włocławku.
5: I po reklamie.

0: Sibul robi wam poranek razem ze Wstawaj, nie udawaj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my co robimy? Szukamy razem z wami kluczy, które Mateuko gdzieś schował.
3: Gdzie są?
2: Gdzie? No
3: gdzie
2: właśnie.
3: Są moje klucze? Ja, odpowiedzi są nad wyraz ciekawe. Co tam do nas przyszło?
0: Ludzie.
3: Pudełko na okulary do pływania. No,
4: coś takiego w ogóle istnieje?
3: Trochę
2: tak.
3: No przecież tak, nie byłeś na basenie. Dobra, wytłumaczmy ci potem. W kanistrze z benzyną. No. Na benzynę przecież, wiadomo, że teraz pusty jest.
0: No, no więc mógłby tam być. Mógłby też być w pudełku na buty, żeby łatwiej było znaleźć, jak się zakłada i wychodzi z domu, to nam Tomek napisał. Ale nie. I mamy też głosówkę od Emila.
5: Siemaneczko, moje mili. Moim zdaniem klucze schowane są w śniadaniówce. Pozdrawiam serdecznie.
0: A, no i Emil też się pomylił.
2: Też nie.
0: No.
3: Już były, a teraz gdzie są klucze? W koszu na plastika, gdzie? Ajej!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A dlaczego jest pusty? Bo wszystkie butelki są w kaucjonacie.
3: Dokładnie.
0: Ale to jakie wy macie pomysły, ekipa. Jesteście najlepsi.

0: teraz będzie, kochani, zaraz flash, sport, pogoda, ale wjedzie to miau, miau, miau, miau, no, róbcie swoje miau, miau.
1: Ale psiarze, miau, miau, miau, miau, miau,
0: no, też no, i Filip, psiarze. No, i wy po drugiej stronie głośników też miau, miau, miau, miau.
2: To jest właśnie najlepszy poranek w RMF Max. 6:56, zostańcie punktualnie, wszystko o 7:00 na was czeka.
1: Miau, miau, miau,
3: miau.
1: Max.
3: Miau, miau, miau, miau, miau.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: I po reklamie.

0: Poniedziałkowa, siódma na zegarach, Kinga Nyga w studiu RMF Max. Dzień dobry, zaczynamy Flash.
1: Dzień dobry, jestem. O poranku ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Na wysokości Dobieszowic samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Coraz więcej jedzenia ląduje w szkolnych koszach. Nowe zasady żywienia miały poprawić dietę uczniów. Tymczasem, jak alarmują samorządowcy, w placówkach coraz więcej żywności się po prostu marnuje.
2: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
3: Dochodzi do marnowania żywności. W szkoła?
2: Tak, to może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
1: Mówi burmistrz gminy Starość Reby na Mazowszu Kamil Groszewski, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożeć do poziomu 8,20 zł, prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30 zł. I choć wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, to tankować trzeba.
4: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
5: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak nie. Trzeba, to trzeba.
4: No oczywiście, że tak.
5: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
6: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
1: No i tak trzeba jeździć delikatniej z głową, podpowiadają kierowcy z Płońska. Rozmawiał z nimi reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość to dzisiaj najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad dwóch dekad Krajowej Strategii Młodzieżowej, przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji, a więcej o tym dokumencie we Fleszu za godzinę. Zmieni się wygląd banknotów euro. Propozycję ich nowej szaty graficznej przygotowali projektanci z całej Europy. No i tutaj uwaga, jeżeli wygra motyw kulturalny, na banknocie 20 euro może znaleźć się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj ostatni dzień głosowania na te projekty.
7: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
1: Zachęcał premier Donald Tusk. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny ma podjąć pod koniec roku, no ale dzisiaj warto powalczyć o polski akcent.
8: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Sport zaczynamy od Ekstraklasy i meczu, w którym została strzelona najszybsza bramka w sezonie. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom 5-1, ale bramkę stracił już w 16 sekundzie. Kolejarz odpowiedział 2 minuty później, no i rozjuszony ostatecznie strzelił jeszcze 4 gole. Legia Warszawa pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1.
9: Z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Cała nasza praca idzie w dobrą stronę, co też widać w tabeli.
1: Mówił Rafał Augustyniak, obrońca Legii. Piłkarze Atletico podtrzymali trwającą od 4 lat serię bez porażki z Realem w derbach przed własną publicznością. W niedzielnym hicie La Liga w derbach Madrytu pokonali Królewskich 2-1. I taki sam wynik padł w derbach Francji. PSG wygrało z Olympique Marsylią.

0: Jesień chyba nie zamierza się z nami patyczkować. Nowy tydzień zaczynamy od wyraźnego ochłodzenia. W całej Polsce sporo chmur, możliwe opady deszczu, ale między tymi chmurami też znajdzie się trochę miejsca dla słońca. Najchłodniej w górach w Zakopanem 9 stopni, 13 w Kielcach, 15 w Warszawie, no i najcieplej 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku czy Szczecinie. Jeżeli jesteście w grupie osób, które wolą szelest liści od upałów, no to będziecie zadowoleni.
1: To są bardzo dobre informacje, słuchajcie, zwłaszcza dla tych, którzy kupili sobie już nowe sweterki, skarpetki za kostkę. No i to są też inne bardzo dobre informacje, których możecie się spodziewać w RMF Max, bo to jest najlepszy poranny program, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: Hej jesieniarze, hej wszyscy, hej Kinga, dzięki bardzo.
0: Ja jestem szczęśliwa.
1: Mateusz Marek.
2: Karola Kowalska.
1: Jest też Filip Kliber.
3: Jestem!
1: I Temper City. 5 minut po 7 w RMF Max.

0: Przepraszam, bo myślałem, że mikrofony wyłączone. Rise Up, 10 po 7. Wspaniały numer, co nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: To teraz czas na zabawę. Do tablicy proszę i ważne pytanie. Kto jedzie teraz ze swoim bąbelkiem, samochodem do szkoły, bo można wygrać stówkę kieszonkowego?
4: Tak jest. Szukamy takich ludzi, bo wszyscy sprawdzamy zaraz swoją wiedzę absolutnie podstawową, bo z podstawówki tak mniej więcej trzecia, piąta klasa. Dzisiaj kategoria, słuchajcie, to jest biologia.
0: Dlatego wyślij na 3001 teraz bez żadnych dodatkowych kosztów śmieszną nazwę swojej samochodowej drużyny i pamiętaj, że kategoria dzisiaj to biologia.
3: Szukamy tych z was, którzy jadą dzisiaj z dzieciakami do szkoły. Odezwijcie się i ugrillujmy kogoś tutaj z biologii.
0: No. Ale będzie, uła!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Wiemy, że dużo się w tym aucie dzieje, więc jeszcze raz przypominamy. SMS-owy numer 3001. Wysyłacie nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria nazwy biologia. Zabij.

0: no i teraz będzie. Jest 16 minut po godzinie 7, hity na maksa, dalej poranne lecą oczywiście, ale to jest czas, żeby kogoś ugrillować. Mnie, Karolę albo Matełkę, bo to jest zabawa. Do tablicy proszę.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Jeżeli tak jak nam, wam również pocą się już dłonie, to znaczy, że dobrze się w tą zabawę bawicie, a z nami dzisiaj jest Robert i Julek. Dzień dobry w RMF Max.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Jak się nazywa wasza drużyna?
3: Straszne borsuki, mamy ochotę was zgrillować.
0: Dobra, to słuchajcie, w takim razie zanim zaczniemy grillować, wybierzcie sobie, kogo chcecie grillować.
4: Czy Mateusza, Filipa czy Karolinę?
3: A może Karolina?
0: Yes!
4: Dobra, no to super. No
0: to w takim razie Julek.
2: Super.
0: Julek z ekipy Straszne Borsuki zadaje pytania. Karolinie, klasa podstawowa numer 3, piąta.
5: Czy kury potrafią latać?
2: Czy co potrafi latać?
5: Kury!
2: Kury czy potrafią latać? No,
5: tak.
2: Potrafią, tak.
0: Potrafią, Julek?
2: No trochę potrafią pomachać skrzydłami.
5: Tak, potrafią.
0: Wow, dobra. Karola, szybko ci poszło.
4: Pierwsze pytanie, dobrze. No. Dobra, a Julek, macie drugie?
5: Ile nóg ma niby nóżka?
4: Oj, proszę bardzo, teraz cię złapali, teraz cię ugrillowali.
0: Karola, niby nóżka, przecież to jest piąta klasa podstawówki. No,
2: no. Wiem, dlatego każdy, nie pamiętam. Co, 12?
0: Przecież Julek wie to doskonale, a ty co, a ty nie wiesz? Julek,
2: 12.
0: Ile ty masz lat, Karola? Kiedy ty byłaś w podstawówce?
5: Nie mam wcale żadnych
3: Gadaliśmy się, ale to stres.
4: Sorry. Ale dobrze, bo to już był ten moment na odpowiedź, bo my nie wiedzieliśmy, także...
0: Słuchajcie,
4: idealnie.
0: Słuchajcie, straszne borsuki, złapaliście nas za niby móżdżek, nie?
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Stówka do was leci, oczywiście kieszonkowego. Julek, Robert, wydajcie to na największe głupoty, jak macie ochotę.
4: Niby coś.
0: Jesteście najlepsi.

0: 7.21 w RMF Max. Jeżeli chcecie posłuchać, jak się grilluje prezenterów RMF Max, to koniecznie słuchajcie także nas jutro. Jutro wracamy do zabawy, to tablicy, proszę. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Dzwoń 508-979-417. 508-979-417.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia.

0: Mamy wszystko, czego potrzebujecie o poranku. Dawid Podsiadło i to, co masz ty w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
4: Na koń!
3: Byłby 4 lipca. Na pamiątkę wyobraźcie sobie Husarii, ale też bitwy pod Kłuszynem. No, pozytywnie, no.
4: Fajne.
0: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
4: No tak. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
3: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Najważniejsze, żeby było wolno od pracy.
0: No, tak jest. Tak.
4: I żeby było ruchome, codziennie.
0: I możemy zrobić wszystko, nawet śpiewać Bogu Rodzice.
4: Husaria!

0: Wow, to Post Malone i jego Sunflower, oczywiście w RMF Max. Taki piękny kwiat, jak nasi słuchacze.
1: I smacznej kawusi życzymy wam jeszcze do tego.
2: I dla tego pięknego kwiatu mamy też najważniejsze informacje, które sobie potem podajecie w pracy. Rekord, jeżeli chodzi o oddane butelki, to jest 11218 opakowań. I właśnie tyle wrzucił bosy biegacz, czyli Paweł Mej z Baczkowa, który zbierał w bardzo szczytnym celu te butelki.
0: Miesiące całe.
2: Całe miesiące je zbierał. 11 tysięcy ponad tych butelek oddał do tego recyklomatu, nie?
1: Ale poczekaj, i on to teraz musi... Jak? Ale poczekaj. No nie chciałabym za nim stać w kolejce. No nie, nie.
2: Ja bym się zmęczył wrzucaniem.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
13: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
14: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
15: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
16: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153. www.mg-autostyl.pl.
1: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: Uła, jest 7.48, MJ Deli i oczywiście Deli Supreme to jeden z naszych ulubionych porannych numerów w RMF Max.
1: Ej, tak wszyscy narzekają na ten poniedziałek, a jakby nie było poniedziałku, to by nie było szansy, żeby wygrać 21 tysięcy złotych.
0: Dobrze mówi.
2: Są takie szczęśliwe liczby. I patrzcie, proszę bardzo, dzisiaj jest 21 września, 21 to jest oczko, także... Oczko, puszczamy wam teraz 21 tysięcy na 21 dzień września od RMF Max.
0: I za samo odebranie telefonu 1000 zł. I gdzie może być tak lepiej? I oczywiście, że nie ma takiego miejsca, gdzie może być lepiej. RMF Max i urodzinowy deszcz nagród, moi drodzy.
1: Dzisiaj oczko i zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 zł lub przez rmfmax.pl. No, kochani, jest szczęśliwa liczba. Czy nie warto spróbować?
0: Oczywiście,
1: ale pomyśl,
0: że warto.
1: Warto?
0: Ale no warto.
1: 21 tysięcy, no.
2: Pamiętasz szczęśliwy numerek w szkole? Pamiętasz, to działa podobnie, tylko daje ci jeszcze pieniądze. 7327.

0: numer, którego nigdy nie wyrzuca się z playlisty, bo jest tak dobry. David Guetta i Memories w RMF Max za 5:08.
1: No to co, już za późno, żeby iść na grzyby, ale jakby ktoś chciał, to można się naprawdę nieźle wzbogacić. Kilogram dobrych, ładnych grzybów kosztuje nawet 90 zł na targowiskach, słuchajcie.
2: A 90?
1: To nie są tanie rzeczy, tak.
2: Także jakby ktoś chciał się zamienić, to ja zamienię dom na koszyk borowików i do tego jeszcze kanister diesla, nie?
1: To tyle samo mniej więcej wychodzi, no.
2: A za chwilę też będzie 8:00, a to oznacza Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max. Zostańcie, posłuchajcie.
3: Reklama. Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Jest jedna liczba, którą warto poznać. Rata twojego nowego auta. Sprawdź ją podczas dni otwartych samochodów używanych w Toyota Jaworski Auto. Niezawodne samochody używane, atrakcyjne oferty i finansowania dopasowane do twoich możliwości. Nie patrz tylko na cenę. Przyjedź i zobacz, jakie auto możesz mieć w niskiej miesięcznej racie. Dni otwarte od 21 do 30 września w Toyota Jaworski Auto, ulica Okrężna 2G we Włocławku.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek, 89,2 FM.
7: Minęła ósma, czas na Flash, sport i pogodę. Jest z nami Kingenek, a dzień dobry.
8: W pełnej gotowości, dzień dobry. System kaucyjny w Polsce działa już od prawie roku. Jedni liczą zyski, inni straty. Samorządy alarmują, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych drastycznie spadły, powodując, że z budżetów znikają miliony złotych. Kraków na przykład straty szacuje na 9,5 miliona.
9: W roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku w pierwszym półroczu to było nieco ponad 500 ton.
8: Przyznaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Tymczasem system kaucyjny będzie rozszerzony. Ministerstwo finalizuje już przepisy o kaucji za butelki po tak zwanych małpkach. Jeden bilet, setki kierunków. Unia Europejska chce ułatwić podróżowanie koleją po całym kontynencie.
10: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej.
8: Mówi Dariusz Joński, który jest w zespole pracującym nad tymi przepisami. Wspólny europejski bilet kolejowy może stać się faktem w 2027 roku. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim zignorujemy polecenie strażnika miejskiego. Straż zyskała nowe uprawnienia, no i teraz może karać na przykład za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, czy za sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Ministerstwo Edukacji pyta młodych, jakiej przyszłości oczekują. Powstaje pierwsza od ponad 20 lat strategia młodzieżowa dotycząca między innymi edukacji, zdrowia psychicznego i pracy. Tym razem młodzi mają nie tylko słuchać, ale też współdecydować. To właśnie ich głos ma wyznaczać kierunek zmiany. A w kalendarzu 21 września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. No i sprawdzamy, czy przygotowujecie się już do tej nowej pory roku.
11: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
12: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
11: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
13: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
12: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
13: Tak, tak, już jak najbardziej, buty.
8: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Anna Kropaczek, a co nas dzisiaj czeka w pogodzie, o tym tuż po sporcie.
14: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: Jutro polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami. Tymczasem wczoraj poznaliśmy pozostałych ćwierćfinalistów.
15: W stopie niespodzianka zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi. Oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2.
8: Tyle Patryk Serwański. Koszykarze Dzików Warszawa przegrali z niemieckim Rasta Wechta w finał turnieju kwalifikacyjnego i nie wystąpią w Lidze Mistrzów. I jeszcze błyskawicznie o tym, że Anna Twardosz wygrała drugi z rzędu konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich i awansowała na trzecie miejsce w generalce. Paweł Wąsek w konkursie mężczyzn zajął drugie miejsce.
6: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Jesień robi dzisiaj głośne wejście, no ale przynajmniej nie można jej zarzucić braku charakteru. Ja to szanuję. Przed nami chłodny początek tygodnia, sporo chmur, przelotny deszcz, no ale słońce lokalnie też ma się pojawiać. Na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 13 w Kielcach, w Warszawie 15, najcieplej nad morzem i na zachodzie kraju do 17 stopni, czyli taka pogoda dalej idealna na spacer, byle w jednej ręce trzymać kawkę, a w drugiej parasol.
16: Chłodno, przyjemnie. No ale co, no właśnie o to walczyliśmy, jak za oknem było 40 stopni, prawda?
8: Tak. Ja o tym marzyłam.
16: To są żeby bardzo dobre informacje.
17: Nie pomylić rąk, żeby nie zasłonić się kawą i nie pić parasola. To jest ważne w tej sytuacji.
16: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj i ostatni dzień lata od Gipsa i Igo.

0: Mam nadzieję, że daliście teraz głośniej, bo ten Dairy Cool to o was w RMF Max. Lizot i Bonnie M, 10 po 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Nie możemy porannej ekipy, czyli was, zostawić niedoinformowanych na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc od razu wam przedstawiamy i wjeżdżamy z tematem na grubo. Z budżetu sejmowego kancelaria zakupiła obraz. Obraz całkiem drogi, pochwalił się tym marszałek, powiedział, że to będzie obraz Ignacego Daszyńskiego z przełomu XIX-XX wieku. Aha. I ten obraz kosztował prawie 300 tysięcy polskich PLN-ów złotych, nie?
0: Wow, mamy nadzieję, że im pomoże jakoś.
3: Fajnie, nie no, fajnie, że to będzie portret Daszyńskiego, a nie ten taki słynny obraz nędzy i rozpaczy.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Ten jest gdzie indziej. Ale też można oglądać codziennie.
2: Ten jest na co dzień, no i za darmo. Axwell i Bony, tak żeby ten obraz trochę się polepszył. Whatever turns you on. 10 minut po godzinie 8.

0: I to jest najlepszy dowód na to, że z RMF Max rano jest gitara. Tame Impala i Loser 18 minut po godzinie 8. To jest uśmiech, to jest zabawa, to jest po prostu poranek RMF Max.
1: A teraz ekipa, wiemy, że jedziecie może do pracy, a może już częściowo do niej dojechaliście, ale słuchajcie, gdzie wy tak właściwie, gdzie wy robicie? Jakbyście nam wytłumaczyli, na czym polega wasza praca, ale tak jakbyście tłumaczyli to 5-letniemu dziecku.
2: No bo
1: wytłumacz.
2: Bardzo chcemy was wszystkich jak najlepiej poznać, bo to wytworzy sobie poranek RMF Max. Wytłumacz nam, co robisz w pracy, ale tak, uwaga, tak, żeby zrozumiało to naprawdę 5-letnie dziecko. Najprościej jak się da.
1: Zagraj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. To jest bardzo proste, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiliście, to warto spróbować. No i co? Zróbcie komuś dzień, pośmiejemy się razem. Przecież wiemy, że tam jesteście.
0: Wytłumacz, co robisz w pracy, ale tak, żeby zrozumiało 5-letnie dziecko. Baba Google.
2: Messenger albo Instagram RMF Max, tu na was czekamy.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kupuj BestBud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
13: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
1: I po reklamie.
4: Grzegorz,
5: Asia, Martyna,
6: Lady Gaga.
5: Z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: Co robiliście w weekend? Bo Calvin Harris na przykład pobił rekord Guinnessa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Autentycznie gość pobił rekord Guinnessa za zebranie największej ilości publiczności na DJ-skim secie i wydarzyło się to w Brazylii.
2: Wow, okej, okay, a wytłumacz mi to jak pięciolatkowi.
3: Tatuś robi play play.
0: Tatuś robi bam bam.
3: No właśnie, i dlatego, bo my was o to pytaliście, pytaliśmy jak wygląda wasza praca, ale tak, żebyście to wytłumaczyli jak dziecku, żeby to wszyscy zrozumieli, no i wasze głosówki oczywiście, jak zwykle, zmiotły nas z planszy.
4: Jak mram w rzęsach i sprawiam, że mama ma czym trzepotać.
2: A jest coś dla tatusia na zakola na przykład? Będzie coś robione?
5: Ijo, ijo, ijo, ijo.
3: Dziwny odgłos, co to może być?
2: To może Boże,
3: być? No, na przykład. Nie, to straż pożarna, wiemy, bo napisałeś.
5: Tatuś robi brum brum.
0: Fajnie, to tatuś się cały czas samochodzikami bawi. Mega.
2: Na dywanie z ulicy w przedszkolu, nie?
6: Płaty, wypłaty, przelewy, lokaty.
3: O, tego to nawet niektórzy dorośli nie mogą zrozumieć.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: O, ekipa, ale wy macie głosówki, ale wy macie pracy. Zachowujecie się jak dorośli, a my się zachowujemy jak dzieci, bo my tego nie rozumiemy. Liścijko już teraz, żebyście mieli jeszcze lepszy dzień. Jest 8:29, a wy słuchacie RMF Max.

0: Dodajemy mocy, dodajemy energii. Tak działa poranek w RMF Max. 8:38 i Tobi Romeo dla wszystkich zaspanych, którzy dopiero zbierają się do roboty.
1: Ciekawostka dla wszystkich. Słuchajcie, okazało się, że TikTok stał się w Polsce popularniejszy niż Instagram. Aha. Więcej ludzi go ma, więcej ludzi go pobrało, ale największy wciąż zasięgowo jest Facebook. Ale TikTok ścignął Instagrama. Na ten moment przynajmniej tak to wygląda.
2: Ja te TikToki to i tak oglądam na Instagramie i na Facebooku i w ogóle czasami to też na naszej klasie oglądam.
1: To się tam wszędzie wyświetla, tam leci, tam
0: ksiąga. No, że nie ma co ściągać, nie?
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
10: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
23: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
24: Monika?
25: I jeszcze ja, Madzia!
26: Hey, it's Teddy Swims!
27: Hey, yo, this is Eminem!
28: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
29: Włocławek 89,2 FM.

0: Uśmiechnięta, zadowolona, tak jak mam nadzieję, że wy dzisiaj będziecie zadowoleni w ten poniedziałek. Margarety na 12 minut przed godziną 9.
1: No i słuchajcie, normalnie byśmy wam nie zawracali głowy, ale dzisiaj jest 21 i mówimy nie 15 tysięcy. Weźcie, zróbcie 21 tysięcy do wygrania i niech to będzie porządnie zrobione. Na tą okoliczność, na 21.
2: No, no ja mówię, no weź daj te pieniądze dzisiaj do rozdania na antenie, no bo kiedy jak nie dzisiaj mamy 21 tysięcy, no to rozdajmy 21.
0: No i my jesteśmy jak politycy, nie? W sensie, nie, ale dbamy o wasze portfele, nie? Dbamy, no.
2: No to co, nie ma na co czekać, bo to 21 tysięcy to tylko dzisiaj czeka w RMF Max. Mm-hmm. Jutro ta okazja może się nie powtórzyć.
0: Nie mamy takiej mocy, żeby przez 2 dni utrzymać taką okazję, także teraz zgłoś się do zabawy.
1: SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 z VAT-em lub przez rmfmax.pl, no.
2: Zrób to teraz, bo potem zacznie się robota, poniedziałek wiadomo zapomnisz, przyślij hasło Max SMS-em pod 7327 teraz.
0: Max. No, a będziesz mógł nawet bak zalać do pełna 2 razy i cię to nie zaboli. Chłopie, no. Zrób teraz.
1: 21 koła.

0: Wow, ale to brzmi. Jest 8.54, Junior Caldera. Jak wjeżdża o poranku, to kawa nie jest potrzebna. To jest RMF Max, to jest poranek.
1: Można sobie kupić, słuchajcie, spotkanie z prezydentem naszym.
0: Co?
1: Tak jest, prezydent Karol Nawrocki właśnie poleciał do Stanów Zjednoczonych. No i tam, jak masz pieniądze i masz jakąś poważną i konkretną sprawę do prezydenta, taką biznesową bardziej, to możesz sobie kupić taki specjalny pakiet na spotkanie. Ten pakiet kosztuje 100 tysięcy dolarów.
0: Luźno, no. Muszę z oszczędnościowego po prostu wyciągnąć, nie?
1: I możesz się tam w kuluarach tego wydarzenia z prezydentem spotkać. Także tak.
2: Aha, czy są takie różne pakiety, różne takie możliwości, strefy VIP i tylko tam ten... Dobra, no ale to jak są takie bilety, to ciekawe, czy też są może te Golden Circle.
0: Na pewno! A my w RMF Max wszystkich zapraszamy do naszego Golden Circle punktualnie o godzinie 9:00. Flash i prognoza pogody.
1: A to chyba kawalerkę trzeba sprzedać, nie? Żeby tam być. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jest jedna liczba, którą warto poznać. Rata Twojego nowego auta. Sprawdź ją podczas dni otwartych samochodów używanych w Toyota Jaworski Auto. Niezawodne samochody używane, atrakcyjne oferty i finansowania dopasowane do Twoich możliwości. Nie patrz tylko na cenę. Przyjedź i zobacz, jakie auto możesz mieć w niskiej miesięcznej racie. Dni otwarte od 21 do 30 września w Toyota Jaworski Auto, ulica Okrężna 2G we Włocławku.
11: I po reklamie.

0: Związek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.
2: AI.
0: Jest 9:00. Na flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
3: Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dziś stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7 zł 99 groszy za benzynę i 8 zł 99 groszy za diesel. Ale jutro czy pojutrze może być drożej.
4: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
3: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
0: To jest RMF Max.
3: Po 9:00 sprawdzamy, co dzieje się na lokalnych drogach. We Włocławku poranny szczyt powoli mija, ale ciaśniej jest jeszcze na Okrzei i Kapitulnej. Najwięcej cierpliwości przyda się na Moście Stalowym oraz na Wienieckiej. Tam utkniecie najdłużej. Z kolei w Inowrocławiu uważajcie na Dworcowej, przy Rondzie Solidarności i w kilku miejscach na Niepodległości. Na Alei Kopernika trwa remont, więc spodziewajcie się utrudnień. Noga z gazu i bezpiecznej podróży. Mimo przeprowadzonego przed laty remontu, perony dworca PKP w Inowrocławiu wciąż pozostają barierą dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami. Lokalni działacze i samorządowcy podkreślają, że niepełnosprawni mieszkańcy oraz przyjeżdżający do miasta kuracjusze powinni mieć możliwość samodzielnego i bezpiecznego korzystania z pociągów. Z apelem do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe o pilną modernizację peronów i dostosowanie ich do wymogów unijnych zwrócił się Marcin Wroński, radny powiatu inowrocławskiego.
5: 9 lat temu, w 2017 roku, w Inowrocławiu dworzec przeszedł gruntowny remont. Jednak zapomniano o tym, żeby wyremontować i zmodernizować pan perony i spółka PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, prowadzi modernizację peronów systematycznie na kolejnych dworcach. Dlatego chcemy, żeby Inowrocław był też dopisany do tej listy i jak najszybciej były te perony zmodernizowane.
3: Mówił Marcin Wroński, radny powiatu inowrocławskiego. Zmieniamy temat. Włocławscy muzealnicy włączają się w tegoroczną edycję Festiwalu Fajansu. W sobotę o godzinie 14 w gmachu przy ulicy Słowackiego zostanie zorganizowane spotkanie z kustoszem. Tego dnia wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić wystawę Fajans Włocławski 1873-1991.
6: Jak co roku włączamy się w to wielkie święto, tym bardziej, że u nas znajduje się od wielu lat wystawa stała Fajansu Włocławskiego i w związku z tym zapraszamy ponownie w mury naszego gmachu głównego przy ulicy Słowackiego 1A na zwiedzanie o godzinie 14. Będzie tutaj można zobaczyć ponad 500 obiektów fajansowych z włocławskich fabryk fajansu.
3: Mówiła Karolina Bandziak-Kwiatkowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. To był Flash, kolejny o 10:00, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: AI. Sprawdzamy pogodę dla Kujaw na ten poniedziałek. Przed nami kolejny dosyć szary i nie za ciepły dzień. O poranku mamy 12 stopni, a maksymalnie zobaczymy 16 kresek powyżej zera. Chmur na niebie nie zabraknie i niewykluczone, że gdzieś po drodze przelotnie popada. Kierowcy, warunki na drogach nie będą najlepsze. Wiatr momentami porywisty, do 60 km na godzinę. Złe wieści są też dla meteopatów, bo biometr wyraźnie nie sprzyja. Jeśli więc czujecie senność, podwójne espresso na początek dnia będzie dzisiaj najlepszym wyborem.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Zrób
8: To
7: Sober lepsze robi akurat, no.
8: Masz mnie.
7: Trzy minuty.
9: Wszystko najlepsze.
7: Po godzinie 9:00. Dziękujemy, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
9: Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
7: I Sober już teraz, specjalnie dla was.
8: Sami zwycięzcy.

0: Tylko kochaj mnie i Zalia w RMF Max, ale może to nie Zalia do nas tak śpiewa, tylko poniedziałek do nas śpiewa. Tylko kochaj mnie mimo wszystko, a my wtedy mamy takie weź poniedziałku, weź już lepiej nic nie mów. Dobra, słuchajcie, skupmy się na tym, że na nowo rozpoczynamy odliczanie do weekendu i to będzie bardzo przyjemne teraz odliczanie z byle do obiadu najlepszym programem do słuchania w pracy. Eminem za chwileczkę, Not Afraid, Dawid Miązek, ja się z wami gorąco witam, no i zapraszam do 12 jak zawsze.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: 8200. 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważny.
8: Potrzebujemy towaru.
9: I pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Firma budowlana Trewód z Włocławka zatrudni. Murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Chery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

Jonas Blue w RMF Max, żeby łatwiej można było zacząć ten nowy tydzień. Ja wiem, że teraz próbujecie ogarnąć wszystko w pracy, ale jak się okaże, że przed końcem poniedziałkowej zmiany nie będzie za dużo do roboty, to możecie wejść na stronę Włocławka i kliknąć na link do budżetu obywatelskiego, bo jeszcze do 30 września urzędnicy czekają na wasze pomysły, na projekty mieszkańców. Nie wiem czemu, tylko 2 tygodnie na to dali. Może chodzi o to, żeby wasze pomysły nie przeważyły ich pomysłów, ale jak macie coś, co waszym zdaniem by się przydało w mieście, na waszej ulicy, to dajcie znać. W sumie ponad 6 milionów złotych do wydania. Dobrze by było, żeby poszły na naprawdę potrzebne rzeczy. Włocławek EU, tu zaglądajcie. No a jak zajrzymy na naszą poniedziałkową playlistę, to zobaczymy i nawet usłyszymy lekko drapieżne i bardzo dobre Temper City. RMF.

0: Liwka i poza tobą nic w RMF Max. Niektórzy z nas pewnie tak śpiewają do tych ostatnich złotówek, co przed wypłatą na koncie zostały, że po opłaceniu rat, rachunków, zakupów, no i przede wszystkim po zatankowaniu, to już tam poza tobą nic zostało na koncie. Ale pamiętajcie, że możemy to łatwo zmienić. Urodzinowy deszcz nagród, nasza nowa zabawa. I dzisiaj mamy 21 oczko i gramy o 21 tysięcy złotych. Taka jest pula. 1000 złotych jest w ogóle za samo odebranie telefonu w finale naszej zabawy. Także my dzwonimy, ty odbierasz telefon, mówisz halo i już masz 1000 złotych. No a może być 21 tysięcy. I uwaga, lecimy z szybką rundą bonusową i 580 razy mnożymy wasze szanse teraz na finał. I tak się zgłosicie, i tak na pewno dacie sobie szansę, żeby zgarnąć dzisiaj te 21 tysięcy złotych. To ja wam dobrze radzę, po prostu zróbcie to teraz, teraz wejdźcie do gry i dajcie nam pomnożyć wasze szanse. 580 razy. Hasło Max, wysyłaj pod 7327 za 369 SMS-owo albo wbijaj na www.rmfmax.pl i SMS-owe zgłoszenia i te z naszej strony mnożymy teraz 580 razy, ale tylko przez 10 minut najbliższych. Czeka 21 tysięcy złotych, a ty nie czekaj. rmfmax.pl albo 7327 śli hasło Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.

0: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
5: Życzę.

0: www.pocztowy.pl. Wiesz, że Fundusz Eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
1: A co ten projekt oferuje?
0: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
1: Gdzie dowiem się więcej?
0: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
1: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
2: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jest jedna liczba, którą warto poznać. Rata twojego nowego auta. Sprawdź ją podczas dni otwartych samochodów używanych w Toyota Jaworski Auto. Niezawodne samochody używane, atrakcyjne oferty i finansowania dopasowane do twoich możliwości. Nie patrz tylko na cenę. Przyjedź i zobacz, jakie auto możesz mieć w niskiej miesięcznej racie. Dni otwarte od 21 do 30 września w Toyota Jaworski Auto, ulica Okrężna 2G we Włocławku.
0: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Włocławek 89,2 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
13: AI. Sprawdzamy pogodę dla Kujaw na ten poniedziałek. Przed nami kolejny dosyć szary i nie za ciepły dzień. O poranku mamy 12 stopni, a maksymalnie zobaczymy 16 kresek powyżej zera. Chmur na niebie nie zabraknie i niewykluczone, że gdzieś po drodze przelotnie popada. Kierowcy, warunki na drogach nie będą najlepsze. Wiatr momentami porywisty, do 60 km na godzinę. Złe wieści są też dla meteopatów, bo biometr wyraźnie nie sprzyja. Jeśli więc czujecie senność, podwójne espresso na początek dnia będzie dzisiaj najlepszym wyborem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
0: RMF Max.
11: RMF Max Włocławek.

tabletka to potrafi wprowadzić nastrój, komu miałabym powiedzieć. Tu RMF Max, Włocławek, ja to najchętniej powiem wam, bo być może będziecie zainteresowani wydarzeniem zaplanowanym we Włocławku na najbliższy weekend. Od piątku miasto zamieni się w centrum ceramicznego szaleństwa. Talerze, kubki i wazony, warsztaty dla dużych i małych, konkursy, festiwal światła, a do tego masa atrakcji, które sprawią, że nawet ci, którzy myśleli, że fajans to tylko babciny serwis, zmienią zdanie. To nie będą nudne lekcje plastyki z podstawówki. Tu można będzie samemu pomalować, ulepić, a nawet rozkręcić własny ceramiczny biznes. No, przynajmniej na jeden weekend. Fajans Festival to też świetna okazja, żeby poznać ludzi z całej Polski, pośmiać się, wymienić się doświadczeniami i poczuć się jak artysta z prawdziwego zdarzenia. 3 dni zabawy, kolorów i niepowtarzalnych wrażeń. No a teraz w RMF Max Włocławek, niepowtarzalne dźwięki i nowy numer Offenbach.

0: i Easy Bizu w numerze Careful.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.
8: Cześć, jestem Angelika.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, tu Brytka.
11: What's up, guys? This is Bruno Mars.
12: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Włocławek 89,2 FM.
15: AI. Tu RMF Max. Jest 10:00. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
16: Jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna, już w tym tygodniu. I pogoda dopasuje się do tej pory roku. Po letnim weekendzie będzie zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo.
17: Nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nad morzem ponownie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
16: Mówił synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. Niewielkiego ocieplenia możemy się spodziewać pod koniec tygodnia.
14: To jest RMF Max.
16: Po 10:00 sprawdzamy dla Was, co dzieje się w okolicy. Przybędzie mieszkań komunalnych w Inowrocławiu. Miasto rozpoczyna nową inwestycję, o której krótko powie Wam nasza reporterka.
18: Prezydent Inowrocławia podpisał umowę na budowę nowego bloku przy ulicy Wojska Polskiego. Powstanie w nim 76 lokali komunalnych. Zdaniem władz miasta to ważny krok w rozwoju zasobów mieszkaniowych Inowrocławia. Nowe lokale mają pomóc osobom i rodzinom, które poszukują dostępnych cenowo mieszkań. Wartość inwestycji wynosi blisko 21,5 miliona złotych. Większość tej kwoty, ponad 17 milionów, pochodzi z Rządowego Funduszu Dopłat w ramach programu wspierającego budownictwo komunalne.
16: Tyle od Renaty Pasiut. Włocławski Szpital Specjalistyczny zaprasza przyszłych rodziców do nowej edycji Szkoły Rodzenia. Zajęcia wystartują we wtorek, 29 września. Pod okiem doświadczonej położnej, doradcy laktacyjnego oraz lekarzy ginekologów i neonatologów uczestnicy dowiedzą się wszystkiego o porodzie, karmieniu i opiece nad noworodkiem. Warto się pośpieszyć. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zmieniamy temat. Od kilku lat we Włocławku jest realizowany ogólnopolski program Gramy w Ręczną. W zajęciach organizowanych przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak biorą udział dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.
19: My jesteśmy koordynatorem programu Gramy w Ręczną. W każdy wtorek, w każdą środę w szkole podstawowej numer 20 odbywają się 1,5-godzinne zajęcia dla chłopców, dla dziewczynek z klas 1-2-3. Serdecznie zapraszamy. Tam także debiutantki. Zajęcia prowadzą juniorki, które pokończyły w tym roku wiek. Kończyły granie dziewczyny od nas z Junaka. Od początku były z nami przez 7-8 lat. Teraz chcą iść z tej drugiej strony, chcą prowadzić zajęcia, także serdecznie zapraszam. Wtorek, czwartek, szkoła podstawowa numer 20.
16: Mówił Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek. Październik w Inowrocławiu minie pod znakiem kultury. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Startuje 7. edycja Ino Classic Festival. Na mieszkańców czekają koncerty polskich i zagranicznych gwiazd, wernisaże oraz jubileusze. Start już 1 października darmowym koncertem w sali imienia Ireny Dubiskiej. Z kolei 6 października w Teatrze Miejskim wystąpi formacja Gospel Joy razem z Mietkiem Szcześniakiem. Poniedziałek w regionie upłynie pod znakiem umiarkowanie pochmurnej i nie za ciepłej aury. Na termometrach zobaczymy dziś 16 stopni. Lokalnie może bardzo przelotnie popadać, jednak mocniejszych opadów się nie spodziewamy. Wiatr będzie mocno odczuwalny, z porywami nawet do 60 km na godzinę, dlatego lepiej pamiętajcie o cieplejszej kurtce. Ciśnienie pozostanie w normie, ale niesprzyjający biometr może dać się we znaki meteopatom. Dobra wiadomość na koniec. Jutro zza chmur wyjrzy już znacznie więcej słońca.
14: RMF
1: Co prawda na horyzoncie już widać się wyraźnie koniec lata, ale u nas w RMF Max lato jest bez końca. I Oskar Cyms bez końca na start godziny 10. Dawid Miązek, zapraszam.

Marlon Hofstadt w RMF Max, South Stars z genialnym, podkręcającym, zwłaszcza w poniedziałek, zwłaszcza przed południem, numerem I Like. A patrzę sobie w kalendarz i widzę, że dzisiaj jest Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. No to uwaga, tam dzisiaj w gastronomii, w usługach, bo wiecie, na Dzień Kas może być specjalny, okolicznościowy, świąteczny mandacik za brak paragonu z kas na przykład. U nas na pewno nie będzie mandatu za brak dobrej muzyki, bo teraz Pussycat Dolls z klasykiem, no tak już chyba można powiedzieć, Buttons.

0: Reklama. Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia,
14: tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.

Gibbs i go nastrojowo. Ostatni dzień lata to już jutro. No i mamy taki klimat, że coraz mniej przyjemnie będzie za oknami, ale to nie znaczy, że wasze pociechy mają siedzieć w domu, bo mam coś dla uczniów klas pierwszej, drugiej i trzeciej ze szkół podstawowych. Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak zaprasza do gry nie tylko przyszłych mistrzów świata, ale też tych, którzy dopiero ogarniają, gdzie jest lewa, a gdzie prawa ręka. Im wcześniej, tym lepiej i tym więcej energii można wybiegać przed snem. Szkoła podstawowa

0: świetnie to wchodzi. Kacaj i Animal w RMF Max. A wiecie, co jeszcze fajnie wchodzi? 21 tysięcy fajnie wchodzi na konto. Ja jeszcze nie miałem okazji się przekonać. No i ja się nie mogę przekonać, bo ja nie mogę wziąć udziału w zabawie urodzinowy deszcz nagród, ale wy możecie. 21 tysięcy złotych dzisiaj na twoim koncie. Tak to może wyglądać. W ogóle 1000 złotych jest za samo odebranie telefonu, jak będziemy do ciebie dzisiaj dzwonić. Więc no już ten tysiak robi nam fajny poniedziałek, a 21 tysięcy to już w ogóle będzie poniedziałek genialny. Daj sobie szansę na takie właśnie poniedziałkowe popołudnie i wejdź do gry. Ale nie, że kiedyś tam, dobra, zastanowię się, wejdę. Nie, po prostu weź telefon i zrób to teraz. Wyślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo wbij na rmfmax.pl i już dzisiaj możesz się przywitać z 21 tysiącami złotych na twoim koncie. rmfmax.pl albo 7327, ślij hasło MAX teraz.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max.
5: Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
11: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
12: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
19: AI. Poniedziałek w regionie upłynie pod znakiem umiarkowanie pochmurnej i niezaciepłej aury. Na termometrach zobaczymy dziś 16 stopni. Lokalnie może bardzo przelotnie popadać, jednak mocniejszych opadów się nie spodziewamy. Wiatr będzie mocno odczuwalny, z porywami nawet do 60 km na godzinę, dlatego lepiej pamiętajcie o cieplejszej kurtce. Ciśnienie pozostanie w normie, ale niesprzyjający biometr może dać się we znaki meteopatom. Dobra wiadomość na koniec. Jutro zza chmur wyjrzy już znacznie więcej słońca.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

Wesoło, melodyjnie, taki powinien być poniedziałek, a jaki będzie najbliższy weekend we Włocławku? Będzie bardzo gamingowy, bo Państwowa Akademia Nauk Stosowanych zamieni się w prawdziwe pole bitwy. Pro Gaming Cup to nie tylko gratka dla tych, którzy potrafią klikać z prędkością światła, ale też dla wszystkich mieszkańców, którzy mają ochotę na odrobinę pikselowej adrenaliny. Na miejscu strefa retro, idealna, żeby przypomnieć sobie czasy, kiedy grało się na telewizorze wielkości lodówki. Dla tych, którzy wolą coś więcej niż same emocje, będą pogadanki i warsztaty, bo przecież gaming to nie tylko granie, ale i nauka i poznawanie ludzi, którzy mają w pokoju więcej LEDów niż na choince. Szykujcie kciuki, rozgrzewajcie myszki i wpadajcie tłumnie. Pro Gaming Cup we Włocławku w najbliższy weekend, a najbliższe minuty w RMF Max to rewelacyjny duet Mrozu i Kacperczyk.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I po reklamie.

0: 9 i 2 FM. Still hold me better at night. AI. Jest 11. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Polscy siatkarze awansowali w sobotę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Jutro w Sofii zagrają z Niemcami. Teraz mają czas wolny. Jak odpoczywają?
2: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjść się na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje. Czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
1: Mówił Kevin Sasak. Biało-czerwoni już wieczorem wrócą do zajęć na hali. Sporą niespodziankę sprawili siatkarze. Siatkarze Rumunii, którzy w 1/8 finału pokonali Ukrainę i zagrają z Francją, która ograła 3-0 Portugalię. Awans wywalczyli jeszcze Włosi i Finowie. Dziś ostatnie mecze o ćwierćfinał.
0: To jest RMF Max.
1: O 11:00 ważna wiadomość dla włocławskich kierowców, jak i mieszkańców Zawiśla. To nie będą zwykłe nocne utrudnienia. Przygotujcie się na spore korki. Od piątku od 17:00 most stalowy zostanie całkowicie zamknięty aż do środy do 6:00 rano. Przeprawą nie przejedziemy przez cały weekend, ale też w poniedziałkowy i wtorkowy szczyt dojazdów do pracy czy szkół. Cały ruch przenosi się na tamę, więc zaplanujcie wyjazd ze sporym zapasem czasu. Władze Inowrocławia zwiększają budżet obywatelski na 2027 rok. Do dyspozycji mieszkańców trafi aż 2 miliony złotych. Środki zostaną podzielone porówno. 1 milion złotych przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 2 milion na pomysły osiedlowe. Jak podkreśla prezydent Arkadiusz Fajok, to szansa na jeszcze większy wpływ Inowrocławian na rozwój miasta. Nabór wniosków ruszy już niedługo. W Inowrocławiu powraca pamięć o tragicznych procesach o czary. W ten piątek o godzinie 18:00 w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie z dominikaninem ojcem Maciejem Biskupem. Tematem rozmowy będą dawne uprzedzenia oraz współczesne mechanizmy wykluczenia. Wstęp jest wolny.
3: W bibliotece w piątek 25 września o godzinie 18:00 gościć będziemy dominikanina pochodzącego z Inowrocławia, naukowca, publicystę, autora książek, zaangażowanego w dialog ekumeniczny i pomoc osobom wykluczonym i szykanowanym przez instytucje Kościoła katolickiego. Maciej Biskup.
1: Mówił Bartosz Wiśniewski z Biblioteki Miejskiej. Na koniec jeszcze szybko o lokalnym sporcie. Czwarte zwycięstwo Włocławi Włocławek w klasie okręgowej. O szczegółach powie wam reporter RMF Max Bartek Seklecki.
4: Przed własną publicznością Włocławia wygrała z LTP Lubanie 6-4. Hat-trickiem popisał się napastnik gospodarzy Leonid Hankiewicz. Pozostałe bramki dla trójkolorowych strzelali Patryk Wojtylak, Paweł Belkę oraz Maciej Lewandowski. Po 6 seriach spotkań piłkarze z Włocławka zgromadzili 13 punktów. W następnej kolejce Włocławia zagra na wyjeździe z Piastem Kołodziejewo.
1: Kolejny punkt do swojego konta dopisali zawodnicy lidera. W miniony weekend włocławianie zremisowali z Notecianką Pakość 2-2. AI. Nad Kujawami jeszcze sporo chmur, ale spokojnie. Późniejszym popołudniem słońce przebije się przez szarość. Jeśli popada, to tylko przelotnie. Na termometrach zobaczymy dziś tylko 16 stopni, wieczorem około 12, a noc znów będzie dosyć zimna, z temperaturą w granicach 8 stopni. Wiatr cały czas będzie dokuczać pieszym. Ciśnienie w normie, choć biometr niestety nam nie sprzyja, więc jeśli odczuwacie dziś senność lub zmęczenie, to zupełnie normalne. Dobra wiadomość na koniec. Kolejne dni przyniosą znacznie więcej słońca.
5: Gdy jesień już się nam dosłownie wpycha do drzwi, to co może być lepszego niż letnie brzmienia latino? A czy są takie letniejsze brzmienia latino niż te od DJ Goi i Jasona Derulo? Nie sądzę. Michiko w RMF Max na start 11:00. Dawid Miązek.

MJ Deli w RMF Max, Włocławek już pewnie rozpoznajecie. Dobre do pracy, do samochodu i właśnie dla zmotoryzowanych z Włocławka mam teraz informację. Pewnie się nie ucieszycie. Most Rydza Śmigłego idzie na 5-dniową drzemkę. Tak, dobrze słyszycie, od początku remontu jeszcze nie było takiego zamieszania. Most zostaje całkowicie zamknięty, a kierowcy, autobusy i wszyscy ci, którzy lubią sobie po nim pojeździć, będą musieli przerzucić się na alternatywną trasę przez Tamę i to przez całą dobę. Tym razem korki mogą być dłuższe niż kolejka po lody w upalny dzień. Ekipa budowlana wchodzi w taki etap prac, że nawet hulajnogi tam nie puszczą. Przez 5 dni most będzie tylko dla ptaków i ekip remontowych. To 5-dniowe zamknięcie będzie mieć miejsce pod koniec września. Na razie do 25 obowiązują nocne wyłączenia z ruchu. Także życzę cierpliwości, a w trasę teraz od RMF Max Włocławek, Shakira. RMF Max.

0: Sunflower od Post Malone w RMF Max, a teraz będą ważne liczby albo może cyferki, bo ten odcinek byle do obiadu najlepszego programu do słuchania w pracy sponsorują cyferki 2 i 1. Słuchajcie, dzisiaj 21 dzień września, dzisiaj 21 tysięcy złotych do wygrania w zabawie urodzinowy deszcz nagród. Takie oczko i uwaga, 2 i 1. Macie takie cyferki w swoim numerze telefonu, no to czujcie się szczęściarzami. Słuchajcie, mamy rundę bonusową, w której każdemu, absolutnie każdemu, kto teraz wyśle do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, pomnożymy szansę 650 razy, szansę na tę kasę, na 21 tysięcy złotych, ale jeżeli w swoim numerze telefonu macie właśnie cyferki 2 i 1, to jeszcze podwajamy, to macie dwa razy więcej szczęścia, bo wtedy mnożymy 1300 razy wasze szanse na finał i na 21 tysięcy złotych w tym finale. rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX wysyłajcie. A jak macie 2 i 1 w numerze telefonu, to wysyłajcie koniecznie 21 tysięcy do wzięcia. RMF MAX.
1: Reklama. Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: I po reklamie.
9: My name is Alex Warren.
10: Hello, this is September.
11: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Włocławek 89,2 FM.

Alia się tak doprasza. Tylko kochaj mnie. No to ten ukochany mógłby ją w najbliższy weekend zaprosić na imprezę, a podpowiadam, że najbliższa sobota zapowiada się naprawdę gorąco. Najpierw coś dla fanów klasyki. W klubie Stara Remiza wystąpi zespół Nie ma mowy i odpali największe petardy z repertuaru Manamu. Szykujcie gardła do Kocham cię, kochanie moje i wygodne buty, bo przy cykadach na cykladach nie da się ustać w miejscu. No i o tej samej porze w Żarze we Włocławku wystąpi D-Bomb. Król parkietów, specjalista od turbo energii i hitów. No ale to dopiero w sobotę, a na razie bierzemy się za dalszą część poniedziałku. Praca się sama nie zrobi. No i macie tu niezłą ekipę, która was wspiera. Swedish House Mafia w RMF Max Włocławek.

0: Reklama.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
13: AI. Nad Kujawami jeszcze sporo chmur, ale spokojnie. Późniejszym popołudniem słońce przebije się przez szarość. Jeśli popada, to tylko przelotnie. Na termometrach zobaczymy dziś tylko 16 stopni, wieczorem około 12, a noc znów będzie dosyć zimna, z temperaturą w granicach 8 stopni. Wiatr cały czas będzie dokuczać pieszym. Ciśnienie w normie, choć biometr niestety nam nie sprzyja, więc jeśli odczuwacie dziś senność lub zmęczenie, to zupełnie normalne. Dobra wiadomość na koniec. Kolejne dni przyniosą znacznie więcej słońca.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

Jakoś tak w serduszku cieplej od razu przy tym numerze Sean Paul i Alexis Jordan Got To Love You w RMF Max. Też serduszko, myślę, mocniej troszeczkę bije, jak już wiemy, że za chwilę będzie popołudnie i w pracy się zrobi z górki i też studio przejmie za chwilę duet Asia Meus i Irek Jakubek, którzy was w stronę końca pracy odprowadzą w programie I Wszystko Gra. Dzięki za dzisiaj, wracam do was jutro oczywiście po 9:00. Dawid Miązek, trzymajcie się, miłego dnia, pa! Yeah.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Włocławek 89,2 FM.
2: AI.
4: Tu RMF Max. Jest 12. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
5: 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma docelowo stacjonować w Polsce, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Kiedy możemy poznać lokalizację stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju?
6: Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
7: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
6: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
5: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Stanisław Wziątek.
4: To jest RMF Max.
5: Jak wiecie, z naszych fleszy Inno Classic festiwal wraca do Inno Wrocławia. Przez cały październik miasto będzie gospodarzem koncertów, wystaw i spotkań ze sztuką. Ze szczegółami w pigułce zapozna was nasza reporterka.
8: Siódma edycja festiwalu po raz kolejny zgromadzi artystów reprezentujących różne muzyczne style. W programie znalazły się zarówno koncerty muzyki klasycznej, jak i gospel, muzyki churalnej oraz rocka progresywnego. Wśród wydarzeń nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych odbiorców oraz wystaw i wernisaży towarzyszących. Inno Classic Festival zainauguruje koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki pod tytułem Dźwięki Północy. Na scenie zaprezentują się zespół wokalny Just Eight, pianista Witold Kawalec oraz kwartet smyczkowy Pro Arte, wykonując utwory muzyki polskiej i skandynawskiej. Wstęp jest wolny.
5: Tyle od Renaty Pasiut. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy. Nawet 5 tysięcy złotych stypendium mogą otrzymać najzdolniejsi uczniowie z regionu. Ruszył nabór wniosków w ramach marszałkowskich programów Prymusi Pomorza i Kujaw oraz Zawodowe Talenty. Wsparcie trafi do 1,5 tysiąca uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na sprzęt komputerowy, książki czy dodatkowe zajęcia. Czas na złożenie dokumentów mija 30 września, a więcej o tym przeczytacie na kujawsko-pomorskie.pl. Puszki, plastikowe butelki, opakowania po żywności, a nawet meble i sprzęt AGD. Podwłocławskie lasy toną w odpadach. Leśnicy i mieszkańcy alarmują o nasilającym się problemie dzikich wysypisk. Porzucane śmieci nie tylko szpecą okoliczną przyrodę, ale stanowią też ogromne zagrożenie dla leśnej fauny i flory.
9: Na śmieci w okolicznych lasach to jest duży problem, szczególnie te śmieci, które są niebezpieczne, trudno zbywalne, więc wszelkiego rodzaju opony, plastiki po samochodach, nadkola, opakowania plastikowe typu po olejach, na przykład różnego rodzaju środkach, często gruz pobudowlany, płytki, eternit, a więc są to takie rzeczy, które często obecnie spotykamy w lasach.
5: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. To był Flash, kolejny punktualnie o 13, a już za krótką chwilę najnowsza prognoza pogody.
2: Sprawdzisz?
4: Sprawdź!
2: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max.
2: AI.
5: Przed nami pochmurne popołudnie na Kujawach z temperaturą około 16 stopni i wiatrem osiągającym w porywach nawet 60 km na godzinę. Ulewy nam nie grożą. Jeśli popada, to tylko przelotnie. A za jakiś czas pojawi się szansa na większe przejaśnienia. Wieczorem na termometrach 12 kresek, a w nocy tylko 8 na plusie. Biometr pozostanie dziś niekorzystny, więc jeśli brakuje wam energii, to wina pogody. Jutro 17 stopni i słońce na zmianę z tylko niewielkimi obłokami.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Macie nas po to, by odkrywać przed wami rzeczywistość, o której istnieniu nie mieliście zielonego pojęcia.
10: No, jesień przyszła. 2 dni za wcześnie.
7: Także na pytanie jesień, co? Ty wiesz. Asia Meus i Regia Kubek, tu RMF Max.

0: Co zrobić z tymi, którzy już trzeciej kawy w pracy pić nie mogą? Mamy trochę energii w muzyce Axwell i Bon przed chwilą w RMF Max.
1: I mamy też historię ku przestrodze dla wszystkich rodziców.
0: No i z gratulacjami dla pomysłowych dzieci.
1: No nie wiem.
0: Tak nie było,
1: nie wiem. Tata się nie wylogował ze swojej karty, którą podpiął pod konto syna. Syn chciał promować swoje filmiki, wykupując do nich odpowiednią ilość reklam, no i wydał 120 tysięcy dolarów z karty ojca.
0: Ups. Ale niech się ojciec się nie denerwuj, bo jak młody zostanie influencerem, to tacie wszystko odda.
1: Z nawiązką.
0: A może sobie jeszcze taki nick zrobi, żeby tacie było miło?
1: Jaki?
0: Who's your daddy.pl 14 po południu.

0: reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Dabadam, dabadam. I zawsze jak jest dabadam w RMF Max, to będą jakieś dobre wiadomości.
1: Szukaliśmy takiej melodii, która brzmi jak 21 tysięcy złotych. I wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy właśnie tę kompozycję.
0: Oto ona.

0: to lubię wykorzystywać szanse na duże pieniądze. W grę wchodzi 21 tysięcy złotych. Niech teraz wysyła SMS o treści MAX na nasz szczęśliwy numer 7327.
1: Jedną taką wiadomość za 3,69 zamieniacie na 500 szans na finał.
0: MAX 7327. Do wzięcia 21 tysięcy.

0: Blue Colors, Primadonna w RMF Max, 21 minut i godzina 13.
1: Nowość też jest w pogodzie, bo przyszła jesień, ale tylko na tydzień, także spokojnie.
0: A co dzisiaj na niebie? Mamy prognozy. I ogłoszenie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
4: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
5: Na koń!
6: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
5: No tak. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
4: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.

0: Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
0: Reklama. Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
6: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek, 89,2 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
5: Przed nami pochmurne popołudnie na Kujawach z temperaturą około 16 stopni i wiatrem osiągającym w porywach nawet 60 km na godzinę. Ulewy nam nie grożą. Jeśli popada, to tylko przelotnie. A za jakiś czas pojawi się szansa na większe przejaśnienia. Wieczorem na termometrach 12 kresek, a w nocy tylko 8 na plusie. Biometr pozostanie dziś niekorzystny, więc jeśli brakuje Wam energii, to wina pogody. Jutro 17 stopni i słońce na zmianę z tylko niewielkimi obłokami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

0: To wam się może przydać w poniedziałek w pracy. O. Chcielibyście zobaczyć, jak wygląda naprawdę szczęśliwy człowiek?
1: Zawsze.
0: No to zobaczcie sobie zdjęcia ślubne Filipa Heizera z weekendu.
1: A, no faktycznie, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę zmęczony człowiek, to sobie zobaczcie zdjęcia z poprawin. Wszystkie ważne informacje we fleszu zostańcie. Zostańcie, te szczegóły będą za 5 minut do 13.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Szukasz pomysłu na tani remont? Wróg Cuk przy Zielnej 39. Ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Wróg Cuk, Zielna 39. Zapraszamy.
9: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. Dzwoń 508-979-417. 508-979-417.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: AI. Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Do końca listopada każdy chętny może się zapisać na bezpłatne szkolenie pod hasłem W gotowości. Tam ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku czy radzenie sobie w warunkach zagrożenia.
3: I teraz wkładam palca. A którego palca?
4: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
5: Pani musi zatamować krwotok?
3: Tak, właśnie staram się.
5: Co trzeba zrobić?
3: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
4: Okay. I teraz zaczynamy technikę pakowania.
2: Usłyszał Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Zapisać można się przez aplikację mObywatel.
0: To jest RMF Max.
2: Po 13:00 sprawdzamy dla Was aktualności z regionu. Bezpłatna mammografia dla kobiet w Lipnie. Już 12 października przy nowym centrum Lipna przy ulicy 3 Maja odbędą się badania w ramach programu NFZ. Skorzystać z nich mogą panie w wieku od 45 do 74 lat, bez względu na miejsce zamieszkania i bez skierowania. Mammografia pozwala wykryć zmiany nowotworowe we wczesnym, w pełni uleczalnym stadium. Na badanie wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty. Zmieniamy temat. Uczniowie z naszego regionu mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Z krótkimi szczegółami zapozna Was nasz reporter.
6: Organizatorzy podzielili konkurs na dwie kategorie wiekowe. Pierwszą tworzą uczniowie 7 oraz 8 klas szkół podstawowych. Druga kategoria to uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Do 6 października wszyscy zainteresowani mogą przesyłać prace pisemne na konkretny temat. Na najlepszych czekają nagrody finansowe.
2: Tyle od naszego reportera Bartka Sekleckiego. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie Narodowego Banku Polskiego. Zdrowie psychiczne i siła lokalnej wspólnoty. Już 8 października w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbędą się wyjątkowe uroczystości. Środowiskowy Dom Samopomocy świętuje swoje 15-lecie połączone ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. W programie zobaczymy poruszający występ podopiecznych oraz wystawę prac artystów z 19 placówek z całego regionu. Prace te od 9 października będzie można podziwiać w Bibliotece Miejskiej. Warto zarezerwować sobie czas. Jak wiecie z naszych fleszy, przed nami kolejna edycja Festiwalu Fajansu, do której jak co roku dołączają włocławscy muzealnicy. Jeśli chcecie z bliska przyjrzeć się historycznym wyrobom z Włocławka, wybierzcie się w sobotę 26 września do gmachu przy ulicy Słowackiego. O 14:00 rozpocznie się tam spotkanie z kustoszem, który oprowadzi po kultowej wystawie Fajans Włocławski.
7: Odbędzie się oprowadzenie po wystawie właśnie stałej. Poznacie Państwo historię fajansu włocławskiego, poznacie techniki zdobnicze stosowane na fajansie włocławskim.
2: Mówiła Karolina Bandziak-Kwiatkowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
8: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Popołudnie na Kujawach zapowiada się raczej w kratkę. Nad okolicą wisi jeszcze sporo chmur, może przelotnie popadać, ale za jakiś czas pojawi się więcej błękitu. Na termometrach mamy teraz 15 stopni, wieczorem temperatura spadnie do 12, a noc znów będzie dosyć zimna, z temperaturą tylko około 8 kresek. Wiatr będzie nam dokuczać, wieje z prędkością około 55 km na godzinę. Jutro podobna temperatura ze słońcem przeplatanym niewielkimi obłokami.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
9: Jak połączymy siły, to razem na pewno damy radę przekonać lato, żeby zostało z nami trochę dłużej.
10: Przekonajcie lato, żeby się jeszcze nie wyprowadzało z Polski. Nagrajcie w tym temacie głosóweczkę. Instagram, Messenger, RMF Max aktywne.
9: Apeluje Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: To jest Fast Boy w RMF Max Music Sounds. I ważne poniedziałkowe przypomnienie, zwłaszcza jeżeli w pracy słuchacie teraz Maxa. Fast Boy to także może być dziewczyna.
1: Tak, sprawdziliśmy to i to akurat jest prawda.
0: Dzisiaj specjalne wyzwanie dla wszystkich tych, którzy no trochę się tą jesienią za oknami martwią. No. Co prawda u nas wyszło teraz słońce, ale generalnie w prognozach straszą deszczami, burzami, więc namawiamy lato, żeby lato zostało z nami trochę dłużej.
1: Dzisiaj ja jestem latem, bo się zgodziłam się być dzisiaj latem, więc pani przekonajcie lato, żeby zostało, jeszcze nie ustępowało miejsca jesieni.
0: Drogie lato, ja obiecuję, że kupię sobie coś do chodzenia tylko w słoneczne dni. Do chodzenia tylko w lato.
1: Dobra, ale pod warunkiem, że ja też sobie kupię.
0: Powiedziała lato. Przekonujcie lato, żeby zostało z nami na trochę dłużej. Głosóweczki na Messengerze RMF Max czynne właśnie w tej sprawie. Czy są nagrody? No pewnie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.

0: na wasze ulubione duety dzisiaj w RMF Max. Pitbull, Christina Aguilera, Asia, Irek. No wszystko się zgadza w poniedziałek.
1: Wiadomo, dzisiaj przekonujecie lato, żeby zostało na trochę dłużej. W roli lata...
0: ja.
2: Hej lato, hej słoneczko. Na wstępie chciałem przeprosić, bo trochę mnie poniosło.
0: Słusznie.
1: Słusznie, słoneczko do Asi.
2: Obiecuję, że jeżeli zostanie z nami, to się to nie powtórzy, bo ostatniej nocy jak szczeliłaś focha, no to trochę zimno było. I niestety, ale musiałem założyć te skarpetki, no, ale obiecuję, zostanie z nami na dłużej, to już tego nie założę.
1: No, skarpetki już w czasie lata do snu to jest niewaga, która braku piżamki wymaga.
0: Brak piżamy i skarpetki? Jeszcze gorzej.
1: Lato tego, jak słyszeliście panowie, lato tego nie znosi.

0: Margaret śpiewa w RMF Max, ekipa Maxa w pracy słuchając, zadowolona, tańczy, a tu proszę Państwa, pierwszy śnieg tego lata właśnie teraz pada na Kasprowym Wierchu.
1: No i całe szczęście, że pada. Mało brakowało, aby śnieg w lato nie zdążył.
0: No, prawda, śnieg jesienią na Kasprowym nikogo nie dziwi. A właśnie. Prognozy pogody zaskoczą. Zostańcie na szczegóły, będą za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.

0: teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Popołudnie na Kujawach zapowiada się raczej w kratkę. Nad okolicą wisi jeszcze sporo chmur, może przelotnie popadać, ale za jakiś czas pojawi się więcej błękitu. Na termometrach mamy teraz 15 stopni, wieczorem temperatura spadnie do 12, a noc znów będzie dosyć zimna, z temperaturą tylko około 8 kresek. Wiatr będzie nam dokuczać, wieje z prędkością około 55 km na godzinę. Jutro podobna temperatura, ze słońcem przeplatanym niewielkimi obłokami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

0: Najlepsze, co wam się mogło przydarzyć 10 minut przed 14, to są w głośnikach RMF Max.
1: Wow, jak widzicie, ktoś tu lubi Sombra. 9 minut i 14 będzie informacyjny flash i wszystkie ważne informacje, żebyście za długo nie musieli w innych sprawach klikać. Odklikaliśmy listę najpopularniejszych stron dzisiaj w internetach.
0: Znaczy jest jedna, grzyby.pl. To jest w ogóle super serwis, naprawdę, fascynujące.
1: To jest taka mapa, on pokazuje, gdzie występują grzyby. Najodważniejsi sprawdzają, czy nie przypadkiem u kogoś w domu. Jest taki bardzo popularny gatunek, to się nazywa stary grzyb. A to się czuje, jak się okaże na tej mapie, że stary grzyb występuje gdzieś koło waszego adresu. Alan Walker, Ewa Max, Fade. Tak, żeby popołudnie poniedziałkowe w pracy było choć odrobinę

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Włocławek 89.2 FM.
5: AI. Tu RMF Max. Jest 14. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
6: Jeszcze do jutra w całej Polsce będzie trwała akcja RoadPol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości czy prędkości. Policja prowadzi także działania edukacyjne.
7: Te statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze, no ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze.
6: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji.
4: To jest RMF Max.
6: Problem z dostępnością dworca PKP w Inowrocławiu, o tym mówimy dziś na naszej antenie. Choć stacja przeszła w przeszłości remont, perony nadal są trudną przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami. Radny powiatowy Marcin Wroński zaapelował do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe o natychmiastową modernizację infrastruktury.
8: Nie są one przystosowane do osób niepełnosprawnych, ale nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale również dla rodziców, którzy poruszają się z dziećmi w wózkach też. Także może to by nastąpić przez różnego rodzaju montaż urządzeń hydraulicznych, zmiana kąty nachylenia peronu, podwyższenia peronu.
6: Mówił Marcin Wroński, radny powiatu inowrocławskiego. Jak dobrze wiecie z naszych fleszy, u zbiegu ulic Tumskiej oraz 3 maja we Włocławku powstaną mieszkania na wynajem. W trakcie prac rozbiórkowych w jednej z kamienic znaleziono kilkaset wyjątkowych przedmiotów.
9: Zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Mówi kierowniczka badań archeologicznych dr Jadwiga Lewandowska. Po południu zaglądamy do Włocławskiego Teatru. 26 września Impresaryjny zaprasza na wyjątkowy spektakl. Z krótkimi szczegółami zapozna Was reporter RMF Max.
10: To poruszający monodram oparty na prawdziwej historii. Bohaterką jest młoda kobieta, która czeka w więzieniu na wyrok. Shirley Jones opowiada widzom o przemocy, niespełnionej miłości oraz dramatycznych wyborach. 26 września w sali kameralnej Włocławskiego Teatru wystąpi Zuzanna Bernat. Początek sobotniego spektaklu o godzinie 17.
6: Tyle od Bartka Sekleckiego. Już za tydzień nowa część Parku Solankowego w Inowrocławiu stanie się areną biegów przełajowych podczas finału ogólnopolskich lekkoatletycznych nadziei olimpijskich 2026. W zawodach zmierzą się młodzi sportowcy z całej Polski. Organizatorzy zapraszają do kibicowania i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Wydarzenie promuje aktywność fizyczną i młode talenty lekkoatletyczne, a więcej o tym znajdziecie na inowrocław.pl.

Popołudniowa temperatura na Kujawach sięgnęła 16 stopni i to już maksymalna wartość na dziś. Po godzinie 18 słupki rtęci zaczną powoli spadać. Wieczorem zobaczymy 12 kresek, a w nocy 8 na plusie. Z zachodu jeszcze płyną do nas nieco większe chmury. Nadal może przelotnie popadać, ale w ciągu najbliższych godzin pojawi się więcej przejaśnień. Jutro czeka nas nie za ciepły, ale już znacznie bardziej słoneczny wtorek. Przypomnijmy jeszcze, że dzisiejszy biometr nie wpływa na nas najlepiej.

No i to było duże zaskoczenie, ale słuchając RMF Max jesteście na bieżąco. I teraz już wiadomo, że Road Pol to nie jest firma, która buduje drogi gdzieś w Polsce, taki Road Pol. Road Pol to jest powód, dla którego szkieły jadą dzisiaj. Dzisiaj zwłaszcza w wymiarze drogowym. Uważajcie, policji trochę więcej na trasach.

0: A miało być na zawsze i lato, i słońce, i gorąco. No i wyszło jak zwykle.
1: Dlatego dzisiaj wszystkimi możliwymi sposobami, a zwłaszcza głosówkami, spróbujecie zatrzymać lato. Latem jest nasza Asia.
2: Zostań z nami lato, a ja cię przytulę za to.
1: Lato, przypominam, że spotykała się kiedyś z takim draniem, który oczekiwał czegoś w zamian za przytulanie. Także lato już się ani nie dało namówić.
3: Lato, czekaj jeszcze, bo gdy jesień nadchodzi, to mam dreszcze.
1: Fajne, co? No. Ja też miałam dreszcze, zwłaszcza jak Kasia robiła tak. To jest ciąg dalszej piosenki. Oj, wymasuj mnie, Romanie. 14 po 14.

0: Reklama. Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Jest jedna liczba, którą warto poznać. Rata twojego nowego auta. Sprawdź ją podczas dni otwartych samochodów używanych w Toyota Jaworski Auto. Niezawodne samochody używane, atrakcyjne oferty i finansowania dopasowane do twoich możliwości. Nie patrz tylko na cenę. Przyjedź i zobacz, jakie auto możesz mieć w niskiej miesięcznej racie. Dni otwarte od 21 do 30 września w Toyota Jaworski Auto, ulica Okrężna 2G we Włocławku.
2: I po reklamie.

0: ever.
1: Emila.
2: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.

0: dobra energia od Oskara Cymsa. Świetne pieniądze od RMF Max.
1: I teraz uwaga, bo będą się działy ważne rzeczy.
0: Teraz macie super okazję. Każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której główna nagroda to 21 tysięcy złotych. Każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz, to 600 dodatkowych losów w grze o 21 tysięcy.
1: A jest jeszcze lepiej, bo dzisiaj mamy 21 dzień września. W puli 21 tysięcy złotych. No to szczęśliwe liczby dzisiaj to...
0: 2 i 1.
1: Albo 1 i 2. Jak macie 2 i 1 albo 1 i 2 w swoim numerze telefonu, to macie 1200 szans na finał.
0: Kto chce zagrać i wygrać za samo odebranie telefonu 1000 zł, a w finale 21 tysięcy złotych, to nasza nagroda główna. Niech teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 3,69 za jedną wiadomość, a jeżeli macie w swoim numerze telefonu 1 i 2, to macie 1200 szans. RMF
0: MAX. RMF MAX. MAX 7327.

0: Ibizu. A w numerze Careful.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny.

0: już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
1: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
2: Volkswagen. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
6: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jest jedna liczba, którą warto poznać. Rata twojego nowego auta. Sprawdź ją podczas dni otwartych samochodów używanych w Toyota Jaworski Auto. Niezawodne samochody używane, atrakcyjne oferty i finansowania dopasowane do twoich możliwości. Nie patrz tylko na cenę. Przyjedź i zobacz, jakie auto możesz mieć w niskiej miesięcznej racie. Dni otwarte od 21 do 30 września w Toyota Jaworski Auto, ulica Okrężna 2G we Włocławku.
10: I po reklamie.

0: 89,2 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Popołudniowa temperatura na Kujawach sięgnęła 16 stopni i to już maksymalna wartość na dziś. Po godzinie 18 słupki rtęci zaczną powoli spadać. Wieczorem zobaczymy 12 kresek, a w nocy 8 na plusie. Z zachodu jeszcze płyną do nas nieco większe chmury. Nadal może przelotnie popadać, ale w ciągu najbliższych godzin pojawi się więcej przejaśnień. Jutro czeka nas nie za ciepły, ale już znacznie bardziej słoneczny wtorek. Przypomnijmy jeszcze, że dzisiejszy biometr nie wpływa na nas najlepiej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

0: ściskamy wszystkich tych posiadaczy imion niewymienionych przez Pitbulla. Hotel Room Service w RMF Max za 4 minuty 15.
1: A w temacie imion jest nowy trend, nazywa się to name maxing. Łączysz sobie dwie części z różnych imion, tworząc imię, którego jeszcze nie ma.
0: Asirek.
1: Albo Irasia.
0: Irasia, czyli Asia i Irek. Za chwilę u nas Justrek.
1: Albo Piotyna, czyli Piotrek i Justyna.
0: Bawcie się dobrze, to będzie super popołudnie z RMF Max.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Włocławek 89,2 FM.
2: AI.
3: Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
4: Nie opadły jeszcze emocje po serialowej Lalce, a już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jak jednym słowem opisać tę produkcję, o tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
4: Przypominamy, premiera 30 września.
1: To jest RMF Max.
4: Po 15 ciekawa propozycja dla lokalnych przedsiębiorców z Włocławka i okolic. W najbliższy czwartek, 24 września we Włocławskim Centrum Biznesu odbędzie się konferencja pod hasłem Dzień Inspiracji Biznesowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9. To świetna okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów branżowych.
6: Zostaną przedstawione narzędzia, które można wykorzystywać bezpośrednio w prowadzeniu biznesu. I nie mówię tutaj na przykład o narzędziach stricte związanych z tworzeniem kampanii marketingowych, ale na przykład narzędziach, które pomogą optymalizować procesy w firmach. Też będziemy rozmawiać o tym, jak bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji, bo trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja jest teraz na takim etapie rozwoju, że ona niesie ze sobą bardzo wiele zagrożeń.
4: Mówił Jakub Girczyc z Włocławskiego Centrum Biznesu. Zmieniamy temat. Młodzi wynalazcy poszukiwani. W Inowrocławiu rusza konkurs Zrób coś ładnego prawie z niczego, na temat którego krótko powie wam nasza reporterka.
7: To propozycja dla uczniów klas od 1 do 3 szkół podstawowych z Inowrocławia. Zadanie polega na stworzeniu własnego eko-gadżetu przyszłości z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Mogą to być m.in. nakrętki, płyty CD czy inne przedmioty, które na co dzień trafiają do kosza. Organizatorzy zachęcają, by uczestnicy zaprojektowali nowoczesny wynalazek wyposażony w przynajmniej jeden ruchomy element. Prace można składać do 19 października w filii numer 1 Biblioteki Miejskiej przy ulicy Wilkońskiego.
4: Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 23 października, a informowała Renata Pasiut. Na koniec popołudniowego flesza sprawdzamy, co słychać w Młodzieżowym Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Junak. Włocławski klub ma powody do radości, ponieważ zapracował na brązowy certyfikat.
8: Polski Związek Piłki Ręcznej docenił nasze starania, naszą pracę na rzecz tym razem chłopców. Dostaliśmy brązowy certyfikat w jakości szkolenia chłopców w piłki ręcznej. Dla nas olbrzymie wyróżnienie do tej pory. Tak nieskromnie powiem, dominowaliśmy w zespołach dziewczęcych, teraz czas na chłopców.
4: Mówi Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek.

0: To flash sportowy RMF Max. Dziś oficjalnie rozpoczyna się zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej przed meczami w Lidze Narodów. Będzie wyjątkowo długie, bo potrwa aż do 6 października.
1: Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
0: To Wojciech Marczyk. Pierwszy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na pewno nie zagra w nim kontuzjowany bramkarz Kamil Grabara, którego w piątkowym starciu może zastąpić Marcin Bułka. Natomiast jutro nasi siatkarze w Sofii zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Piłkarska Legia Warszawa częściowo sprzedana. Właścicielem 40% akcji został Michael Gorzyński, biznesmen z USA o polskich korzeniach. Większościowym udziałowcem pozostaje Dariusz Mioruski.

0: późne popołudnie oraz wieczór na Kujawach zapowiadają się na bardziej spokojne. Płyną do nas z zachodu i południa już tylko niegroźne chmury. Intensywnie padać nie będzie, a z czasem pojawią się większe przejaśnienia. Na termometrach mamy teraz 16, wieczorem będzie to 12 kresek, a w nocy 8 stopni nad zerem. Meteopaci nie mają dziś łatwego dnia przez niekorzystny biometr, dlatego warto pamiętać o dodatkowej dawce kofeiny. Wtorek przyniesie podobne ciepło, ale ze zdecydowanie większą ilością słońca.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: No i jesteśmy, 4 minuty po godzinie 15, tu kanał nadawczy w RMF Max.
3: Ale mu się oczka świecą. Piotrek Świderski po raz pierwszy o tej godzinie w radiu, Justyna Borycka też z wami. No i ten duet w ogóle dziś po raz pierwszy, więc piękny poniedziałek przed nami.
2: Siema.

0: przyciąga do głośnika Bounce'a z Norwegii Magnetic w RMF Max na 11 minut po godzinie 15.
1: Ja cały czas się tak czuję dzisiaj trochę dziwnie jednak. Pierwszy raz jesteśmy w tym składzie w studiu RMF Max, ja i Piotrek. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest w ogóle w tym dorosłym życiu, że tak trudno jest czasem kogoś poznać,
0: bo
1: albo nawiązać jakąś fajną relację.
0: Się.
1: My się teraz poznajemy antenowo, a może z wam z kimś ostatnio kliknęło.
0: Bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, także dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę, no i zobaczymy, co tam ciekawego u was słychać obecnie.
1: Tak jest, pochwalcie się nowymi znajomościami, tym, co dobrego u was.

0: Ale ta wersja z Matą buja niesamowicie. Ring my bell w RMF Max na prawie 20 minut po godzinie 15 tu kanał nadawczy.
1: To się wszystko zgadza. Dzisiaj też z informacji dla jednych dobrych, dla innych być może niepokojących rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegramy 4 spotkania w ramach Ligi Narodów. Na początek dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a potem raz jeszcze ze Szwecją i z Rumunią.
0: Czyli co, najpierw gramy z Bośnią, a potem z Hercegowiną?
1: Tak. Powiem szczerze, gdyby szczerze nawet się rozdzieliła ta Bośnia i Hercegowina na dwa zespoły, to i tak mogłoby być ciężko.
0: Oj tak.
2: Reklama. Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
5: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
6: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
7: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Galaxy to Kungs w RMF Max i bardzo dobrze to brzmi w piątek o tej porze, w pół do czwartej, a dobre rzeczy się dzieją w Małopolsce.
1: Dobre wiadomości, bo słuchajcie, padł nowy rekord na kaucjomatach. Paweł May z Małopolski, znany również w necie jako Bosy Biegacz. Zebrał ponad 11 tysięcy puszek i butelek, no i wrzucał je prawie 10 godzin, a kasę z tego przeznaczy na 18 piłek dla szkoły, miejscowa OSP dostanie 6 stówek, a koło gospodyń 3 stówki.
0: Wow, czyli gość po prostu spędził tyle czasu wrzucając, zbierał najpierw, potem jeszcze wrzucał te puszki i nic z tego dla siebie nie weźmie. No to wiecie, naprawdę, nie każdy bohater nosi pelerynę, ale okazuje się, że ten nawet butów nie nosi. To jeszcze większy szacun.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Post Malone tutaj troszkę sobie smęci w RMF Max, ale słuchajcie, trzeba trochę energii dorzucić do poniedziałku, bo uwaga, dzisiaj szczęśliwy dzień, 21 września, mamy oczko. Oczko, czyli
1: 21 tysięcy złotych w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu już dostajecie tysiaka.
0: Tak jest, więc to jest ten moment. Max, ślecie na 7327 za 369. Jest szansa, że zadzwonimy i dzisiaj, i w piątek, bo jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, więc Max ślemy teraz na 7327. 21 tysięcy złotych do zgarnięcia. No i tysiak za samo odebranie telefonu. To brzmi dobrze.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.

0: drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem?

0: się więcej.
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
5: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: Późne popołudnie oraz wieczór na Kujawach zapowiadają się na bardziej spokojne. Płyną do nas z zachodu i południa już tylko niegroźne chmury. Intensywnie padać nie będzie, a z czasem pojawią się większe przejaśnienia. Na termometrach mamy teraz 16, wieczorem będzie to 12 kresek, a w nocy 8 stopni nad zerem. Meteopaci nie mają dziś łatwego dnia przez niekorzystny biometr, dlatego warto pamiętać o dodatkowej dawce kofeiny. Wtorek przyniesie podobne ciepło, ale ze zdecydowanie większą ilością słońca. We'll be right back.

0: Niby dziadek, ale ciągle w formie. Mr. Eminem, The Real Slim Shady na za 10:15 w RMF Max.
1: To się zgadza. Myślę też, że Eminem pojawi się znów, jak co roku, na wielu podsumowaniach Spotify Rapty. A co ty tam masz, bo pokaż, co już widzę. A,
0: takie kołysanki dla niemowląt.
1: Kołysanki dla niemowląt, tak. Zobaczyłam kątem oka i dlatego postanowiłam ci powiedzieć, dobrą nowinę przekazać, Piotrek, bo Spotify się wreszcie zabrał za rodziców, tak? I będzie można usunąć ze swojego podsumowania rocznego muzykę dla dzieci.
0: Czyli co, zostaną tylko te baby sharki, które sam przesłuchałem?
2: Od świtu do świtu.
1: No może jeszcze Mrozu też tam wpadnie. To Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyle we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyle.pl.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Szukasz pomysłu na tani remont? W Róg Cuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Róg Cuk, Zielna 39. Zapraszamy.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Jest jedna liczba, którą warto poznać. Rata Twojego nowego auta. Sprawdź ją podczas dni otwartych samochodów używanych w Toyota Jaworski Auto. Niezawodne samochody używane, atrakcyjne oferty i finansowania dopasowane do Twoich możliwości. Nie patrz tylko na cenę. Przyjedź i zobacz, jakie auto możesz mieć w niskiej miesięcznej racie. Dni otwarte od 21 do 30 września w Toyota Jaworski Auto, ulica Okrężna 2G we Włocławku.
8: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Tu RMF Max, jest 16. Na flesz zaprasza Ania Łopuszańska.
5: Pierwszy etap wykupów nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
6: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub urodziny.
5: Tyle Martyna Czerwińska.
4: To jest RMF Max.
5: Po południu czas na szybki raport z dróg w naszym regionie. Generalnie sytuacja wygląda całkiem nieźle. Trasy krajowe i wojewódzkie są przejezdne i bez większych zatorów. Jeśli jedziecie przez Włocławek, to zwolnicie jak zwykle na Okrzei, Wroniej, Kaliskiej, Toruńskiej czy w okolicy Falbanki. W Inowrocławiu ciasno robi się na Dworcowej przy Rondzie Solidarności i na Niepodległości. Pamiętajcie też o remoncie Alei Kopernika, więc tam warto zachować szczególną ostrożność. Ograniczajcie prędkość. Świetne wieści dla kibiców piłki nożnej we Włocławku. Włocławia odnosi 4. zwycięstwo w rozgrywkach klasy okręgowej. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max Bartek Seklecki.
7: Przed własną publicznością Włocławia wygrała z LTP Lubanie 6-4. Hat-trickiem popisał się napastnik gospodarzy Leonid Hankiewicz. Pozostałe bramki dla trójkolorowych strzelali Patryk Wojtylak, Paweł Belkę oraz Maciej Lewandowski. Po 6 seriach spotkań piłkarze z Włocławka zgromadzili 13 punktów. W następnej kolejce Włocławia zagra na wyjeździe z Piastem Kołodziejewo.
5: Kolejny punkt do swojego konta dopisali zawodnicy lidera. W miniony weekend włocławianie zremisowali z Notecianką Pakość 2-2. W Inowrocławiu trwają zapisy do 6. biegu o zachodzie słońca. 5-kilometrowa trasa poprowadzi przez malowniczy park solankowy w piątek 16 października. Impreza ma charakter rekreacyjny z pomiarem czasu, a na finiszu na uczestników czeka pamiątkowy medal z okazji 50-lecia Inowrocławskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapisy trwają na portalu dostartu.pl. O mrocznych kartach przeszłości Inowrocławia, polowaniach na czarownice i dzisiejszym wykluczeniu porozmawia z mieszkańcami dominikanin i publicysta ojciec Maciej Biskup. Spotkanie odbędzie się w ten piątek, 25 września o 18 w saloniku literacko-artystycznym przy Kilińskiego.
8: 25 września o godzinie 18 gościć będziemy dominikanina pochodzącego z Inowrocławia, naukowca, publicystę, autora książek zaangażowanego w dialog ekumeniczny i pomoc osobom wykluczonym i szykanowanym przez instytucje Kościoła katolickiego. Maciej Biskup. 25 września w piątek o godzinie 18 w saloniku literacko-artystycznym. Po bezpłatne wejściówki zapraszamy do naszej wypożyczalni.
5: Zaprasza Bartosz Wiśniewski z Biblioteki Miejskiej.
9: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Późnym popołudniem na Kujawach już nie powinno padać. Wciąż są duże szanse na spore przejaśnienia, ale sytuację nadal komplikuje dość mocny wiatr osiągający około 55 km na godzinę. Na termometrach mamy teraz 16 stopni, wieczorem pojawi się 12, a w nocy 8. We wtorek temperatura będzie podobna. Spodziewamy się około 17 kresek i zdecydowanie większych rozpogodzeń, choć biometr wciąż nie da wytchnienia osobom wrażliwym na pogodę. Środa z pełnym słońcem i 18 kreskami w cieniu.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: Hity na maksa. No i cyk, poniedziałki mają to do siebie, że zawsze szybko lecą, prawie, o, już 5 minut po 16, a tutaj Borycka i Świderski.
11: Jesteśmy z powrotem, siemaneczko, cześć. A teraz już w tobie Romeo Pola, tamy wysoko, fly high w RMF Max.

0: Zalia. 13 minut po 16. Miłość wraca z pracy właśnie w takim klimacie i bardzo fajnie, że jesteście z nami, bo śmieszne rzeczy się dzieją w
1: Jest
0: Stanach.
1: Jest news i to mega news. Amerykanie właśnie wynaleźli chleb żytni za 60 dolków, wow. Czyli na nasze prawie 230 zł. I ludzie to kupują, słuchajcie.
0: Niemożliwe. Chleb żytni za 60 dolarów. Przecież to możesz sobie w domu zrobić za 3 dychy.
1: A oni robią
0: Za 3 dychy?
1: Za 3 złote.
0: 3 złote.
1: Oni to robią za 230 złotych.
0: No właśnie, słuchajcie, tutaj się pojawia pytanie, czy są jakieś rzeczy, na których wy oszczędzacie i robicie sami, zamiast po prostu zlecać je komuś. Może na przykład paznokcie. Ja na przykład już sama robię paznokcie, nie chodzę do manikurzystki.
1: Ja czy coś robię sam?
0: Pickę?
1: No,
0: w domu?
1: Potrafiłbym zrobić, tak.
0: Jest picka? No tak. Widzisz, a na przykład mechanik? Jakieś auto?
1: Nie.
0: No, za wysokie progi.
1: Dwie lewe ręce.
0: Rozumiem. No dobra, no słuchajcie, jakoś to trzeba kombinować. Jak wy kombinujecie, dajcie znać Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Co robicie sami, zamiast komuś płacić? Dajcie znać, a my gramy. Another Ultra to Talk to You w RMF Max. RMF Max.

0: Ale to płynie. Armin van Buuren, Everlasting w RMF Max na 20 minut po godzinie 16.
1: Dostaliśmy wiadomość od Agi na Messengerze, która pisze, że robi lody truskawkowe sama.
0: Wow.
1: Że tak już podrożały, że to nie ma sensu po prostu chodzić z dziećmi na lody, więc robi, ma specjalną maszynę do tego. Super.
0: Aż mi smaka narobiła.
1: Kolejna rzecz, którą będziemy chcieli kupić za chwilę. Dajcie znać, co robicie sami, żeby komuś innemu nie płacić. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Jest jedna liczba, którą warto poznać. Rata twojego nowego auta. Sprawdź ją podczas dni otwartych samochodów używanych w Toyota Jaworski Auto. Niezawodne samochody używane, atrakcyjne oferty i finansowania dopasowane do twoich możliwości. Nie patrz tylko na cenę. Przyjedź i zobacz, jakie auto możesz mieć w niskiej miesięcznej racie. Dni otwarte od 21 do 30 września w Toyota Jaworski Auto, ulica Okrężna 2G we Włocławku.
17: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.

0: Ale ten gość potrafi zrobić klimacik. Somewhere my body isn't ready na 32 minuty po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to dziś ogłoszono, że w przyszłym roku Somber pojawi się na tym dużym festiwalu w Gdyni.
1: Fajnie. Czyli już można sobie robić powoli wakacyjne plany. A jak myślicie, że ci młodzi to tylko nic nie robią, a pieniądze na festiwalach wydają i w telefonach siedzą, to właśnie mi się wyświetliło, że najnowsze badania pokazują, zetki nie tylko więcej czytają, ale teraz też częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania wolnego czasu.
0: Chyba dlatego, że biblioteka jest jeszcze za free i tam nie trzeba mieć subskrypcji.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Fajne, co nie?
1: Bardzo.
0: Ale Niesza, zamówicie, już wam mówię, co to jest. Lost Frequencies i Mary Fraes, Paradise of RMF Max.
1: Mamy nowości, jakbyście jeszcze nie słyszeli, a jeśli nie słyszeliście, że dziś za 1000 złotych dajemy za odebranie telefonu, to jest ten moment, żeby dać głośniej radio. To się zgadza. Tysiak za samo odebranie telefonu.
0: Ale
1: jak
0: może
1: teraz...
0: być też 21 tysięcy.
1: Tak jest. Jak z nami zagrasz oczywiście w urodzinowym deszczu nagród. Ale żeby to się wydarzyło, to trzeba się teraz zgłosić. SMS z hasłem Max wysyłaj na 7327. Za 3,69. Teraz jeszcze runda bonusowa. 600 razy.
0: Wow, mnożymy. Taka okazja.
1: Ostatnia już, bo za chwilę głosowanie
0: tylko
1: się kończy.
0: Tylko musicie wysłać teraz. Max na 7,327. Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,9.

0: 99. Szczegóły na shell.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
4: Czery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Czery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Czery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Czery Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Czery.yama.pl. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
2: Włocławek 89,2 FM.
4: Późnym popołudniem na Kujawach już nie powinno padać. Wciąż są duże szanse na spore przejaśnienia, ale sytuację nadal komplikuje dość mocny wiatr osiągający około 55 km na godzinę. Na termometrach mamy teraz 16 stopni, wieczorem pojawi się 12, a w nocy 8. We wtorek temperatura będzie podobna. Spodziewamy się około 17 kresek i zdecydowanie większych rozpogodzeń, choć biometr wciąż nie da wytchnienia osobom wrażliwym na pogodę. Środa z pełnym słońcem i 18 kreskami w cieniu. Thank you.

0: Są numery, które po prostu się nie starzeją. Lickily I Follow Rivers na 11 minut do godziny 17 w RMF Max. A tak przy okazji, to dzisiaj kończy się głosowanie na Marię Skłodowską-Curie, która może wkrótce pojawić się na nowym banknocie 20 euro. Jak nie wygra, to będzie jakiś europejski krajobraz albo ptaszysko jakieś.
1: Naprawdę?
0: Inne.
1: Tak. Ej, to wyobraźcie sobie, macie zły poniedziałek. Może nawet zły miesiąc albo zły rok, ale zawsze mogliście być Marią Skłodowską-Curie, która dostała Nobla, a i tak może przegrać z Krzakiem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: pieniądze.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. AI. Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Mamy popołudnie, ale ta informacja na pewno przyda się wielu rodzicom. Co przygotować dziecku do szkoły na śniadanie, żeby było zdrowo, smacznie, różnorodnie i żeby wszystko rzeczywiście zostało zjedzone. Skomponowanie dobrego drugiego śniadania wcale nie musi być trudne, przekonuje gastrolog dziecięca dr Katarzyna Przybyszewska.
2: Po pierwsze, składnik najważniejszy, czyli źródło energii na cały dzień. Pełnoziarniste pieczywo, tortilla albo płatki owsiane. Składnik numer dwa, czyli porcja białka. Może być jajko, twarożek, wędlina i jogurt naturalny. Składnik numer trzy, owoc lub warzywo, ale takie, które dziecko naprawdę lubi.
1: A do picia najlepiej woda, dodaje pani doktor.
0: To jest RMF Max.
1: Po godzinie 17 w naszym fleszu mamy coś dla osób planujących zmianę ścieżki zawodowej. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym, kilkutygodniowym szkoleniu pod hasłem Szukam Pracy.
3: Kolejna edycja

0: edycja takiego szkolenia Szukam Pracy jest adresowana do osób, które mogą czuć się trochę zagubione na współczesnym rynku pracy, na tym lokalnym rynku i do końca z jednej strony nie wiedzą, gdzie można tej pracy szukać, a z drugiej strony nie wiedzą, jak jej szukać, a może i z trzeciej strony nie do końca potrafią siebie określić, czyli nie do końca wiedzą, jakie mają predyspozycje albo chciałyby zmienić coś w swoim życiu zawodowym.
1: Mówiła Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Zmieniamy temat. Inno Classic Festival wraca do Inno Wrocławia. Przez cały październik miasto będzie gospodarzem wyjątkowych koncertów, wystaw sztuki oraz spotkań z polskimi i zagranicznymi artystami. Więcej o tym powie Wam nasza reporterka.
2: Siódma edycja festiwalu po raz kolejny zgromadzi artystów reprezentujących różne muzyczne style. W programie znalazły się zarówno koncerty muzyki klasycznej, jak i gospel, muzyki churalnej oraz rocka progresywnego. Wśród wydarzeń nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych odbiorców oraz wystaw i wernisaży towarzyszących. Inno Classic Festival zainauguruje koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki pod tytułem Dźwięki Północy. Na scenie zaprezentują się zespół wokalny Just Eight, pianista Witold Kawalec oraz kwartet smyczkowy Pro Arte.
1: Renata Pasiut. Niezwykłe znalezisko w centrum Włocławka, o tym jeszcze szybko na koniec flesza. Jak już informowaliśmy, u zbiegu ulic Tumskiej i 3 maja powstaną nowe mieszkania na wynajem. Podczas prac rozbiórkowych w jednej ze starych kamienic robotnicy natrafili na kilkaset wyjątkowych przedmiotów z przeszłości.
3: Okazało się, że nie są to aż i tylko sztuce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską.
1: Mówiła kierowniczka badań archeologicznych dr Jadwiga Lewandowska.
4: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Choć niebo nad regionem jest jeszcze spowite chmurami, to od czasu do czasu będzie zaglądać do nas błękit. Mamy teraz 16 stopni, wieczorem temperatura spadnie do 12, a w nocy zobaczymy tylko 8 na plusie. Chłód nadal podkręca mocno odczuwalny wiatr, więc popołudnie chyba lepiej spędzić w domu. Wtorek przyniesie więcej błękitu i 17 w cieniu. Warunki biometeorologiczne niestety się nie poprawią, więc wciąż możemy odczuwać senność. Przełom nastąpi w środę, która zapowiada się na bardzo pogodną.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: O tej porze na poniedziałek jakoś się bardziej uśmiecham. 3 minuty po 5 w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy.
6: Borycka i Świderski po raz pierwszy w takim składzie. Jesteśmy razem z wami jeszcze przez godzinę do godziny 18. A teraz Temper City Self-Aware. Dajcie głośniej.

0: Trzeci wymiar. Dla mnie masz Styla za nami w RMF Max. Ale i to jest klasyk. To jest klasyk, przy którym można się na chwilę zawiesić w drodze z pracy, słuchajcie. Tutaj kanał nadawczy, ale mamy też nowości i to grube.
1: To też może być niebawem klasyk. Primadonna, Two Colors, duet prosto z Niemiec. No taki, moi drodzy, jeszcze klimacik wakacyjny. Dobry taki techno-bicik. Zobaczymy,
0: Piotrek,
1: czy się
0: zagrałbyś
1: sprawdzi
0: w klubie?
1: No pewnie, że
0: Piotrek grywa w klubach czasami. Zagrałbyś?
1: Polecam,
0: dobry
1: bicik. Polecam.
0: No dobra, no to jak Piotrek mówi, że dobry bicik, to ja mu wierzę, bo to jest, proszę Państwa, ekspert. I Wy teraz też możecie poczuć się jak w klubie we własnym aucie w drodze z pracy. To Colors i Primadonna w RMF Max. To jest nowość RMF.

0: takiego pasażera to można brać na gapę Alex Warren na 17 minut po godzinie 17 w RMF Max. A tak w ogóle już tam widziałaś tego maila?
1: Nie, jeszcze nie zerknęłam, co? Może powinnam.
0: Tutaj nam napisali, że po programie mamy spotkanie i żeby tylko zabrać dobry humor.
1: Ale jest poniedziałek, to dzięki, to ja raczej nie wpadnę.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A co wy na to, żeby pod tego 21 rozdać komuś dzisiaj 21 tysięcy złotych?
2: Jest oczko, jest trochę szczęścia. Mamy nadzieję, że to szczęście się uśmiechnie. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, więc nie ma na co czekać. Dzwonimy, wybieramy numer i czekamy jak zwykle.
1: Sześć sygnałów.
2: Jest numer jeden. Jest stresik, co? Poniedziałkowy.
1: No, fajnie by było, jakby ktoś w poniedziałek coś wygrał.
2: Piotrek, pierwszy raz. Halo, halo, dzień dobry. Justyna i Piotrek z RMF Max. Jak masz na imię?
3: Anna.
2: Cześć, Anna. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród.
3: Tak. No pada deszcz.
2: Pada deszcz. To tak. Bardzo dobrze. To słuchaj, od razu mogę ci powiedzieć, Ania, że spadło na ciebie właśnie w tej chwili 1000 złotych.
1: Za samo wybranie.
2: Tak.
3: To bardzo miło.
2: Nam również.
3: Z waszej strony.
2: Bardzo się cieszymy. Ania, gdzie cię zastaliśmy? Co się dzieje?
3: A jestem w domu i właśnie kładłam się na popołudniową drzemkę.
2: Ania.
3: Ale jeszcze nawet nie zdążyłam przysiąść do łóżka, także spokojnie.
2: Ale Ania, no powiem ci, że trochę zazdroszczę. W sensie fajne masz życie w poniedziałek.
3: No to wiesz, no ja już po prostu się dorobiłam takiego życia.
2: Okej, no to słuchaj, jest szansa jeszcze, że się dorobisz bardziej. W sensie my w tym bardzo chętnie pomożemy i bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. Bo teraz opcja jest taka: 1000 złotych za odebranie telefonu. Może być twoje oczywiście, ale możesz też zrezygnować z tych pieniędzy i spróbować powalczyć o 21 tysięcy złotych ukryte w jednym z naszych 30 urodzinowych koszy.
1: Tak jest, Ania. Masz 30 koszy, możesz wybrać jeden i w jednym na przykład może być 21 koła.
3: A w pozostałych nie ma nic, tak?
2: Nie, no są też nagrody, Ania, to w ogóle wiesz, to byśmy cię nie namawiali, jakby nic nie było. Możesz też wygrać na przykład 1500 zł, 500 zł, instaksy, hulajnogi elektryczne, konsole PS5, no więc ten zestaw jest spory, nie ma pustego kosza, to jest bardzo ważna wiadomość, no a właśnie w jednym z nich 21 tysięcy.
3: Aha. No to fajnie.
2: Dobrze to brzmi, nie?
3: To co, mam strzelać, tak?
1: Zostajesz Stysiakiem, czy próbujesz?
3: Nie no, to nie byłaby zabawa, jakby się nie strzelało. No,
1: oczywiście. Tak?
2: Próbujmy w takim razie, czy jakaś liczba przychodzi ci do głowy?
3: No przychodzi mi taka liczba, która generalnie ludzie mówią, że jest szczęśliwa, ale dla mnie naprawdę jest szczęśliwa. 7.
1: Liczba 7, tak? Dobrze słyszeliśmy?
3: Tak.
1: To co, Ania, zaglądamy do kosza numer 7?
3: Tak, poproszę.
1: No to słuchaj, wygrałaś u nas Instaxa.
2: Aparat Instax to jest taki aparat, z którego zdjęcia od razu wychodzą, od razu się wywołują.
3: Aha, rozumiem.
2: Ania, gratulacje. Mamy nadzieję, że to dla ciebie jeszcze przyjemniejszy poniedziałek, jeszcze przed drzemką. Samych dobrych wspomnień do uwiecznienia na aparacie życzymy. No i coś ściskamy mocno.
3: Dziękuję bardzo. Do was też ściskam mocno.
2: Do Ani dzisiaj Instax poleciał, ale 1000 złotych my jeszcze dokładamy do koszy i jutro już 22 koła do zgarnięcia.
1: Taka Kasiora u nas do wygrania już jutro we wtorek 22.
2: Września, tak. Wszystko się zgadza, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 3,69, żebyśmy mogli zadzwonić jutro właśnie do was. A kto wie, być może też zadzwonimy w piątek, bo jedno zgłoszenie bierze udział w dwóch finałach.
1: Max na 7327 albo rmfmax.pl, tam też możecie złapać super bonus.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: The Colors, Italo Disco w RMF Max. No i to jest ten wakacyjny vibe, o który jeszcze walczymy.
1: A gdyby ktoś chciał zimę, to dzisiaj, a jutro na Kasprowym ma spaść od 5 do nawet 15 centymetrów świeżego
0: już?
1: Śniegu. Tak, już pada,
0: śnieg?
1: Już sypie.
0: Yes. Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, co w tej pogodzie, bo okazuje się, że jednak to latko to chyba ucieka. RMF Max. Zostańcie z RMF Max, najświeższa prognoza za moment.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za

0: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: Choć niebo nad regionem jest jeszcze spowite chmurami, to od czasu do czasu będzie zaglądać do nas błękit. Mamy teraz 16 stopni, wieczorem temperatura spadnie do 12, a w nocy zobaczymy tylko 8 na plusie. Chłód nadal podkręca mocno odczuwalny wiatr, więc popołudnie chyba lepiej spędzić w domu. Wtorek przyniesie więcej błękitu i 17 w cieniu. Warunki biometeorologiczne niestety się nie poprawią, więc wciąż możemy odczuwać senność. Przełom nastąpi w środę, która zapowiada się na bardzo pogodną.

0: Mundial już dawno za nami, ale to ciągle kręci Shakira i Burna Boy Die Die w RMF Max.
1: I będzie tego więcej, tego kręcenia i tych dobrych bitów tak. Za chwilkę, bo pojawi się tutaj oczywiście Graba, najlepsza dycha na liście Hobbens też dzisiaj będzie, więc trochę odczarowujemy poniedziałek, a my słyszymy się jutro w tym samym składzie. Justyna
0: Borycka. O tej samej porze i Piotrek Świderski.
1: Trzymajcie się, to był kanał nadawczy, no i koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze tutaj będzie się działo.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
3: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. AI. Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Mimo przeprowadzonego przed laty remontu, perony dworca PKP w Inowrocławiu wciąż pozostają barierą dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami. Lokalni działacze i samorządowcy podkreślają, że niepełnosprawni mieszkańcy oraz przyjeżdżający do miasta kuracjusze powinni mieć możliwość samodzielnego i bezpiecznego korzystania z pociągów. Z apelem do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe o pilną modernizację peronów i dostosowanie ich do wymogów unijnych zwrócił się Marcin Wroński, radny powiatu inowrocławskiego.
2: 9 lat temu, w 2017 roku, w Inowrocławiu dworzec przeszedł gruntowny remont. Jednak zapomniano o tym, żeby wyremontować i zmodernizować pany perony. I spółka PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, prowadzi modernizację peronów systematycznie na kolejnych dworcach. Dlatego chcemy, żeby Inowrocław był też dopisany do tej listy i jak najszybciej były te perony zmodernizowane.
1: Mówił Marcin Wroński, radny powiatu inowrocławskiego. Władze Inowrocławia zwiększają budżet obywatelski na 2027 rok. Do dyspozycji mieszkańców trafi aż 2 miliony złotych. Środki zostaną podzielone porówno. 1 milion złotych przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 2 milion na pomysły osiedlowe. Jak podkreśla prezydent Arkadiusz Fajok, to szansa na jeszcze większy wpływ Inowrocławian na rozwój miasta. Nabór wniosków ruszy już niedługo. Zmieniamy temat. Uczniowie z naszego regionu mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Z krótkimi szczegółami zapozna Was nasz reporter.
3: Organizatorzy podzielili konkurs na 2 kategorie wiekowe. Pierwszą tworzą uczniowie 7 oraz 8 klas szkół podstawowych. Druga kategoria to uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Do 6 października wszyscy zainteresowani mogą przesyłać prace pisemne na konkretny temat. Na najlepszych czekają nagrody finansowe.
1: Tyle od naszego reportera Bartka Sekleckiego. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie Narodowego Banku Polskiego. Włocławscy muzealnicy włączają się w tegoroczną edycję Festiwalu Fajansu. W sobotę o godzinie 14 w gmachu przy ulicy Słowackiego zostanie zorganizowane spotkanie z kustoszem. Tego dnia wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić wystawę Fajans Włocławski 1873-1991.
4: Jak co roku włączamy się w to wielkie święto, tym bardziej, że u nas znajduje się od wielu lat wystawa stała Fajansu Włocławskiego i w związku z tym zapraszamy ponownie w mury naszego gmachu głównego przy ulicy Słowackiego 1A na zwiedzanie o godzinie 14. Będzie tutaj można zobaczyć ponad 500 obiektów fajansowych z włocławskich fabryk fajansu.
1: Mówiła Karolina Bandziak-Kwiatkowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: AI. Odrobinę wyższa temperatura i więcej słońca. Taka aura według radarów czeka nas we wtorek. Choć rano nad miastem może przemknąć jeszcze kilka deszczowych chmur, z każdą godziną na niebie pojawi się zdecydowanie więcej błękitu. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni w cieniu. Ciśnienie pozostanie niestety niskie, a niekorzystny biometr wciąż będzie dawać się we znaki meteopatom. Prawdziwe przełamanie nastąpi w środę. Wróci bezchmurne niebo, słupki rtęci podskoczą do niemal 20 stopni, a i wiatr przestanie nam dokuczać.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
6: Są miejsca, gdzie świeci jeszcze pięknie słońce, są miejsca, gdzie kłębią się chmury i jeszcze popada, gdziekolwiek jesteście. No fajnie, że jesteście tutaj z nami z RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie poniedziałkowo po 18:00, oficjalnie już w ostatni dzień lata. Skoro tak, no to taki numer na ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money.

Ale to zrobili, nie słyszałem ani jednej gitary w przeróbce I Was Made For Loving You Baby. Zrobili to Vinay i Lepedre, no bo przecież początkowo to był taki rockowy hit. Słuchali go przede wszystkim harlejowcy, wiecie, faceci z brodami, ze skórami, z tymi głośnymi motorami. Ciekawe, jakim się wkręcił remix. Czas na wrześniowe nowości w RMF Max. Wraca do nas duet Neptunika, producenci z Niemiec. Kiedyś robili house'y, deep house'y, dzisiaj robią kawałki takie, wiecie, bardziej energetyczne, pełne mocy. Neptunika w RMF Max w numerze What If.

0: poza tobą nic. Mega, mega numer Eliwka, która stara się o dobre punkty, o wysoką pozycję w tym tygodniu na liście Hot Bands. To tak na poniedziałek, dzisiaj jeszcze dzień pokoju. No to przekażmy sobie dzień pokoju i pamiętajmy, żeby nie dać się nakręcać, bo wiadomo, strach się klika, strach się sprzedaje. Tak już jest, tak więc nie dajmy się wkręcać. Słuchajmy dobrej nuty. Za chwilę Jean Paul, wróci także Swedish House Mafia, no i mega beat Happiness Is So Sad.
1: Max. Reklama.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, gdy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. I po reklamie.
10: RMF Max.
11: RMF Max Włocławek.

Od tej nuty nie mogę się oderwać. Swedish House Mafia z Lykeli i Happiness is so sad. Także dla każdego mola książkowego, bo dzisiaj jest bardzo ważna data. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit. Książka Tolkiena została wydana 21 września w roku 1937. A kto myślał, że to w XXI wieku? No proszę bardzo, niespodzianka. Początkowo książka była pomyślana jako książeczka dla dzieci. No dzisiaj Hobbit to tak dla dzieci mniejszych, nie najmniejszych i dużych na pewno. A teraz numery dla wszystkich dzieci małych, dużych i dla wszystkich już trochę większych. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Polecam wam na jesień i na wrzesień. Joel Curry wraca w numerze Don't Go Breaking My Heart.

0: jeszcze dzisiaj mamy oficjalnie lato, dlatego taki numer, który będzie nam przypominać lato. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. Jutro zaczyna się ta astronomiczna jesień, tak więc dzisiaj ten ostatni wieczór, żeby sobie powiedzieć, no ale ciągle jest lato. Tylko proszę sobie aż tak tego wieczorowo nie brać do serca, bo bluza to się przydaje. Zresztą co w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej.

0: 9 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: I po reklamie.
5: AI. Odrobinę wyższa temperatura i więcej słońca. Taka aura według radarów czeka nas we wtorek. Choć rano nad miastem może przemknąć jeszcze kilka deszczowych chmur, z każdą godziną na niebie pojawi się zdecydowanie więcej błękitu. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni w cieniu. Ciśnienie pozostanie niestety niskie, a niekorzystny biometr wciąż będzie dawać się we znaki meteopatom. Prawdziwe przełamanie nastąpi w środę. Wróci bezchmurne niebo, słupki rtęci podskoczą do niemal 20 stopni, a i wiatr przestanie nam dokuczać.

0: Nasza kolejna nowość jeszcze na wrzesień w RMF Max od Fastboy Music Sounds. No i mniej więcej o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Jest aktualizacja z weekendu. Rozmawiałem z grzybiarzem bardzo doświadczonym, który narzeka, że grzyby są, tylko większość to jeszcze robaczywe. Nie wiem jak u was w okolicy. I że jeszcze trzeba trochę poczekać i że jeszcze będą. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z dobrym bitem. Będzie muzyka od Axwella i Calvina Harrisa. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść, jeśli nie na grzyby. Max.
1: RMF Max Włocławek. Podpowiadam, co fajnego dzieje się w tym tygodniu. Od piątku Włocławek zamieni się w ceramiczne Las Vegas. Fajans Festival. Będziecie mieli okazję zobaczyć, że fajans to nie tylko określenie na dziwną sytuację, ale też mega kolorowa i kreatywna sztuka. Sobota to dzień, w którym muzycznie rozkręcicie się na dwa fronty. Najpierw w klubie Stara Remiza zespół Nie ma mowy zaśpiewa dla was największe hity Manamu. Więc jeśli chcecie pośpiewać Boskie Buenos na żywo, nie możecie tego przegapić. A jeśli po koncercie dalej będziecie mieli ochotę na taneczne szaleństwo, to D-Bomb rozgrzeje parkiet w klubie Żar. Dla fanów padów i cyfrowych emocji w sobotę i niedzielę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych ruszy Pro Gaming Cup. To nie tylko turniej dla gamerów, ale też rodzinny piknik z retro strefą, warsztatami, pogadankami i cyfrową strzelnicą. Możecie sprawdzić, czy wciąż potraficie wygrać w Tetrisa, albo czy wasza babcia pokona was w Mario. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda e-sport na żywo, a przy okazji może wygracie coś fajnego.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: I po reklamie.
4: AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
5: Przybędzie mieszkań komunalnych w Inowrocławiu. Miasto rozpoczyna nową inwestycję, o której krótko powie Wam nasza reporterka.
6: Prezydent Inowrocławia podpisał umowę na budowę nowego bloku przy ulicy Wojska Polskiego. Powstanie w nim 76 lokali komunalnych. Zdaniem władz miasta to ważny krok w rozwoju zasobów mieszkaniowych Inowrocławia. Nowe lokale mają pomóc osobom i rodzinom, które poszukują dostępnych cenowo mieszkań. Wartość inwestycji wynosi blisko 21,5 miliona złotych. Większość tej kwoty, ponad 17 milionów, pochodzi z rządowego Funduszu Dopłat w ramach programu wspierającego budownictwo komunalne.
5: Tyle od Renaty Pasiut. Włocławski Szpital Specjalistyczny zaprasza przyszłych rodziców do nowej edycji Szkoły Rodzenia. Zajęcia wystartują we wtorek, 29 września. Pod okiem doświadczonej położnej, doradcy laktacyjnego oraz lekarzy ginekologów i neonatologów uczestnicy dowiedzą się wszystkiego o porodzie, karmieniu i opiece nad noworodkiem. Warto się pośpieszyć. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zmieniamy temat. Od kilku lat we Włocławku jest realizowany ogólnopolski program Gramy w Ręczną. W zajęciach organizowanych przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak biorą udział dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.
7: My jesteśmy koordynatorem programu Gramy w Ręczną. W każdy wtorek, w każdą środę w szkole podstawowej numer 20 odbywają się 1,5-godzinne zajęcia dla chłopców, dla dziewczynek z klas 1-2-3. Serdecznie zapraszamy. Tam także debiutantki zajęcia prowadzą juniorki, które pokończyły w tym roku wiek, kończyły granie dziewczyny od nas z Junaka. Od początku były z nami przez 7-8 lat. Teraz chcą iść w tej drugiej strony, chcą prowadzić zajęcia. Także serdecznie zapraszam. Wtorek, czwartek, szkoła podstawowa numer 20.
5: Mówił Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek. Puszki, plastikowe butelki, opakowania po żywności, a nawet meble i sprzęt AGD. Podwłocławskie lasy toną w odpadach. Leśnicy i mieszkańcy alarmują o nasilającym się problemie dzikich wysypisk. Porzucane śmieci nie tylko szpecą okoliczną przyrodę, ale stanowią też ogromne zagrożenie dla leśnej fauny i flory.
8: Na śmieci w okolicznych lasach to jest duży problem, szczególnie te śmieci, które są niebezpieczne, trudno zbywalne, więc wszelkiego rodzaju opony, plastiki po samochodach, nadkola, opakowania plastikowe typu po olejach, na przykład różnego rodzaju środkach.
5: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Październik w Inowrocławiu minie pod znakiem kultury. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Startuje 7. edycja Ino Classic Festival. Na mieszkańców czekają koncerty polskich i zagranicznych gwiazd, wernisaże oraz jubileusze. Start już 1 października darmowym koncertem w sali imienia Ireny Dubiskiej. Z kolei 6 października w Teatrze Miejskim wystąpi formacja Gospel Joy razem z Mietkiem Szcześniakiem.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
5: AI. Słupki rtęci na lokalnych termometrach wyraźnie spadły i pokazują teraz 13 stopni. W najbliższych godzinach nad Kujawami chmur będzie coraz mniej, jeżeli popada to bardzo przelotnie, ale wiatr niestety nadal będzie osiągać dużą prędkość. Jeśli odczuwacie spadek energii, winny jest niekorzystny biometr, który niestety jutro nie ulegnie poprawie. We wtorek na termometrach zobaczymy około 18 kresek. O poranku czeka nas jeszcze spore zachmurzenie i możliwy przelotny deszcz, ale później niebo ma się rozpogodzić i pojawi się sporo słońca.
9: Hej, cześć, witajcie. No już wieczorowo po 19:00 Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy oficjalny ostatni wieczór lata, chociaż już czuć ta jesień za oknem, prawda? Ale na pewno nie w głośniku, bo za chwilę Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, no i teraz Axwell, jego taneczna nowość, mega beat ostatnich tygodni, czyli Whatever Turns You On.

Kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, to Zalia w RMF Max. Teraz mam dla was nowość, w której też można się zakochać, albo przynajmniej od razu dodać ten beat do ulubionych. Jest nowość od projektu Offenbach. To nie jest jedna osoba, tylko francuski duet DJ-ski. Tworzą go Paryżanie, Cezar i Dorian. Znają się ze szkoły, a nazwa Offenbach pochodzi od kompozytora Jacques'a Offenbacha. Zagadka została rozwiązana. Nasza nowa taneczna petarda w RMF Max. Four to the floor.

chyba powiedzieć, że to jest jeden z największych hitów w ogóle całego roku. Na pewno będziemy wspominać lato, które kończy się oficjalnie dzisiaj wieczorem przy tym bicie. Hurzel, no tak, u nas już chłodniej o tej porze, a on wciąż na Ibizie i jeszcze tam kręci imprezy. Zostańcie z RMF Max, bo wróci Aicz, ale w wersji, w której usłyszycie także Matę. Mamy disco klasyk w remiksie, jeszcze z rapsami. Ring My Bell przed wami.

Klasyk od Filipa George'a w RMF Max. Za chwilę nowość od Robina Schulza jeszcze na wrzesień, ale czy macie wrażenie, że ten wrzesień mija jakoś tak błyskawicznie? Jesteśmy już przecież w jego ostatniej 1/3. Za 9 dni października, potem to już tylko 2 miesiące i... No i będzie Last Christmas, chociaż czasami to Last Christmas zaczyna się szybciej. Ale nie, jeszcze nie teraz, nie 21 września, za wcześnie. Teraz jest czas na dobry klubowy beat, w szczególności jeżeli Robin Schulz odświeża taki klasyk. Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.

0: wersja Tempe City dla każdego Mateusza i Hipolita. Mają dzisiaj jeszcze imieniny. Jeżeli więc macie któregoś z nich w telefonie, no to to jest pretekst, żeby się odezwać. W ogóle trzeba dzwonić do znajomych, rozmawiać, no najlepiej to się spotykać, a nie tylko pisać i wysyłać serduszka. Zostańcie z RMF Max, tylko czy pogoda będzie dobra na spotkania? Sprawdzimy to już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GW Emora 5.

0: Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życzę.

0: www.pocztowy.pl. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Ty na maksa.
1: Włocławek 89,2 FM.
3: AI. Słupki rtęci na lokalnych termometrach wyraźnie spadły i pokazują teraz 13 stopni. W najbliższych godzinach nad Kujawami chmur będzie coraz mniej, jeżeli popada to bardzo przelotnie, ale wiatr niestety nadal będzie osiągać dużą prędkość. Jeśli odczuwacie spadek energii, winny jest niekorzystny biometr, który niestety jutro nie ulegnie poprawie. We wtorek na termometrach zobaczymy około 18 kresek. O poranku czeka nas jeszcze spore zachmurzenie i możliwy przelotny deszcz, ale później niebo ma się rozpogodzić i pojawi się sporo słońca. Yeah.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Brozu rozkręca się w RMF Max. Przygotował materiał na nowy krążek. No i ma tutaj kawałek Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na pewno chcę też być w zestawieniu listy Hopbency. Dzisiaj go tam nie ma. Nowa dziesiątka dosłownie za kilka chwil. Będą też nowości taneczne, również premiery. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: Tu RMF Max Włocławek. Już mówię, co fajnego dzieje się u nas w tym tygodniu. Najpierw w klubie Stara Remiza ekipa Nie ma mowy zagra koncert z piosenkami Manamu, czyli klasyka polskiego rocka w nowej odsłonie. Dla tych, którzy wolą trochę więcej basu i parkietowych klimatów, też się coś znajdzie. D-Bomb rozgrzeje klub Żar do czerwoności. Będzie głośno, będzie tanecznie. To też propozycja na sobotę, ale to jeszcze nie koniec atrakcji, bo od piątku do niedzieli Fajans Festival wraca do Włocławka. Będą warsztaty, konkursy, festiwal światła i masa fajan super atrakcji. 3 dni zabawy, kolorów i artystycznej fantazji gwarantowane. A jeśli komuś jeszcze mało, to w sobotę i niedzielę rusza Pro Gaming Cup w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Raj dla gamerów i tych, którzy lubią patrzeć, jak inni klikają szybciej niż światło. Strefa retro, cyfrowa strzelnica, warsztaty, pogadanki. Tu nawet joysticki się pocą z emocji.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: 8200, 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: lakowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.
7: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max przy poniedziałku po pracy, po szkole i akurat na czas pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. A zestawienie otwiera nam dzisiaj Kaigo, który był z nami przez no prawie całe lato, które już dzisiaj wieczorem się kończy oficjalnie. Jego Take Me Back.
6: RMF Max 10. Numer 10.

chcecie dodać sobie słonecznej energii na jesień, to warto mieć ten numer w ulubionych. To Jubel w numerze Ocean House. Głosujecie na rmfwax.pl. Za kilka chwil na liście Hot Bands sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Armin van Buuren, ale teraz trochę młodszy kolega w zestawieniu i myślę, że jest bardzo dumny z tego, że może się ścigać o wasze głosy na przykład z Arminem. To MJ Deli. Kto go słyszał, może na TikToku. Posłuchamy go teraz w RMF Max. MJ Deli i jego Deli Supreme.

bardzo pozytywnie wspomina Warszawę, polskich klubowiczów i swoją imprezę Estate of Trance u nas w Polsce. Armin van Buuren i jego Everlasting to 8K, a ten numer wokalnie napędza Sasza, która coraz częściej pojawia się właśnie w takich zacnych trance'owych produkcjach. Podejrzewam, że przy house'owym bicie też wypadłaby doskonale, ale akurat w tym numerze śpiewa Becky Hill, no też znana, bardzo dobra wokalistka Becky Hill, dlatego DJ-a Sony Fodera ma dla nas nowość. Na jesień w RMF Max Say Something.

0: Wielkiej Brytanii. DJ Budowlaniec Silva Bumpa wskakuje nam na miejsce siódme w On Tonight. No i tak zaczyna swój tydzień na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Somber. Będą też kolejne nowości, na przykład od DJ-a Topika. Wróci także Marshmello, który coraz częściej z gwiazdami i tym razem śpiewa dla niego Cameron Whitcomb.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
10: I po reklamie.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Cześć, z tej strony Gibbs.
15: Hey, this is Imagine Dragons.
16: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Numer będzie nam towarzyszył, kiedy będą spadać liście i kiedy już wszystkie kasztany spadną i będzie można robić ludziki powoli, powoli. To nowość od Topika, Carte Blanche, Lucky Ones, poczekalnia listy, Hobbends. No dzisiaj wieczorem jeszcze, przez ostatnie godziny mamy oficjalnie niby lato, chociaż nie wiem, czy jeszcze czuć. No i teraz taki kawałek na ostatni dzień lata, taki tytuł dosłownie, dobrze się wstrzelili. Gibbs, Ego i For Money otwierają dzisiaj pierwszą piątkę.
1: Numer 5.

Marshmello to ten tajemniczy DJ, który coraz częściej występuje z gwiazdami i tym razem śpiewa do niego Cameron Whitcomb w nowości Halo, którą polecam wam w tym tygodniu w RMF Max. I być może już jutro to będzie nasza nowość w zestawieniu. DJ z wiadrem na głowie czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym nowość od dziewczyn z Cat's Eye. To będzie hit tej jesieni, czyli Animal. Ale teraz Alan, który niedawno rządził na szczycie. No i wraca tam, jest blisko. Coraz bliżej, już na trzecim. Alan Walker i Ava Max. Fate. RMF Max. Max. 3. Numer 3.

Czasami rzeczywiście jeden dzień w naszym kraju wystarczy, żeby się zakochać. Chyba, tak mi się wydaje. One Day in Poland, Francis i Sobel. Nowość w RMF Max. Co ciekawego u tego gościa? Sobel był ostatnio u nas gościnnie, a może my byliśmy u niego? No sprawdzicie sobie na Instagramie, zapraszam. No i wracam do was z hitami także jutro o 20:00, najważniejsza dziesiątka. Na trzecim dzisiaj przy poniedziałku Alan Walker Fate, na drugim Alex Warren Passenger. Kto rządzi na szczycie? Proszę bardzo, tak szybko, tak wysoko, ponownie najlepszy w Polsce. Najwięcej waszych głosów na hop zgarnia Marlon Hofstadt w numerze I Like. One.

0: na imprezę i dziękuję za głosy na liście Hot Bands. I Like to jego nowa jedynka. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max, Włocławek. Podpowiadam, co fajnego dzieje się w tym tygodniu. Od piątku Włocławek zamieni się w ceramiczne Las Vegas. Fajans Festival, będziecie mieli okazję zobaczyć, że fajans to nie tylko określenie na dziwną sytuację, ale też mega kolorowa i kreatywna sztuka. Sobota to dzień, w którym muzycznie rozkręcicie się na dwa fronty. Najpierw w klubie Stara Remiza zespół Nie Ma Mowy zaśpiewa dla was największe hity Manamu, więc jeśli chcecie pośpiewać Boskie Buenos na żywo, nie możecie tego przegapić. A jeśli po koncercie dalej będziecie mieli ochotę na taneczne szaleństwo, to D-Bomb rozgrzeje parkiet w klubie Żar. Dla fanów padów i cyfrowych emocji w sobotę i niedzielę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych ruszy Pro Gaming Cup. To nie tylko turniej dla gamerów, ale też rodzinny piknik z retro strefą, warsztatami, pogadankami i cyfrową strzelnicą. Możecie sprawdzić, czy wciąż potraficie wygrać w Tetrisa, albo czy wasza babcia pokona was w Mario. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda e-sport na żywo, a przy okazji może wygracie coś fajnego.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Niezapomniany hicior od Nelly Furtado, Say It Right. W ten wyjątkowy wieczór, bo to ostatni wieczór lata oficjalnie, chociaż jesień wisi w powietrzu. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami wieczorowo. Teraz jeszcze jedna nowość, która akurat dzisiaj nie dostała się do zestawienia listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień, jesienią też sobie porządzi i będziemy słuchać jego muzyki. To DJ DOD, dla którego śpiewa tutaj Easy Bizu. Polecam wam Careful.

0: Black Eyed Peas mają na swoim koncie tyle hitów, tutaj jeden z wielu, Meet Me Halfway, trwający jeszcze dzień nie tylko pokoju, ale w dzień wdzięczności. Właśnie, za co jesteście wdzięczni przy tym poniedziałku? Może za to, że już nie trzeba się nigdzie śpieszyć, na to na relaksie za chwilę. Ellie Oaks i Lavinia, Reasons, wróci także no w idealnej piosence na dzień wdzięczności i na wieczorny relaksik, Taylor Swift w numerze The Fate of Ophelia.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

przy tym numerze to na pewno szybko nie zaczniecie dzisiaj wieczorem. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ale rzeczywiście we wrześniu, no to różnie to bywa, bo jesienią naprawdę możemy przesadzić nawet ze snem, bo krótszy dzień oznacza po prostu mniej światła, w szczególności rano. Dlatego nasz organizm może dłużej utrzymywać wysoki poziom melatoniny. Już wiadomo, dlaczego tak. No i być może również dlatego pobudka o 6 albo 7 zaczyna przypominać pobudkę w środku nocy powoli, ale spoko, jest na to recepta. Oczywiście nowy poranny program z nową poranną ekipą RMF Max. Budzimy was na maksa. Wieczorem też jest fajnie ugrabę, musicie przyznać. Teraz kolejna mega nowość. Tame Impala w numerze Loser.

0: Bez końca pięknie po polsku zaśpiewał Oskar Cyms. Ciekawe, czy potrafiłby po śląsku, po kaszubsku. A wiecie, że nie tylko ludzie mają swoje dialekty. Na przykład różne grupy niektórych zwierząt również. Między innymi wielorybów używają charakterystycznych dla siebie zestawów dźwięków. Można powiedzieć, że natura też ma swoje lokalne akcenty. No to teraz też będzie tak, wiecie, językowo, bardzo międzynarodowo. No spróbujemy sprawdzić znajomość portugalskiego. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mari Frost, to nasza kolejna nowość, Paraíso.
1: To jest nowość RMF Max.
2: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

0: I tak nam pięknie, no już prawie zleciało lato przy jej muzyce. Zalia, tylko kochaj mnie, jeszcze do północy oficjalnie, ale no za oknem już jesień. Jutro słyszymy się oficjalnie jesiennie, zapraszam wszystkie jesieniary, jesieniarzy, ale spokojnie, nie będzie tylko balladek i muzyki do herbatki, będzie dużo energetycznych bitów, waszych ulubionych hitów i nowości. Przemek Grabowski, słyszymy się we wtorek od godziny 18. Miłego wieczoru, udanej nocy, maksymalnego poranka. Cześć!
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
10: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce. I nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.